Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Mello. Radio.
1: Orice bitch jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Dobra, już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Dozo!

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
0: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży. O reklamie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Tym razem zaproszę Was do dwóch toruńskich teatrów w Baju Pomorskim. Przyjrzymy się tegorocznej odsłonie Festiwalu Spotkania, czyli jednej z najważniejszych imprez poświęconych teatrowi lalek w Polsce. Przybliżę ogólny wygląd i zamysł tegorocznej edycji, ale też przyjrzę się kilku propozycjom z bliska. Gustaw Nawak, kłaniam się. Zacznijmy jednak od wizyty w Teatrze Chorzycy, który całkiem niedawno rozpoczął sezon artystyczny 2026-27. Na jego inauguracji przygotowano premierę na dużej scenie, a za szekspirowskiego Tytusa Andronikusa zabrał się Marcin Liper. Drugą dużą premierą będzie styczniowa Iliada w reżyserii i adaptacji Kamila Białaszka. O tych dwóch propozycjach bliżej powie dyrektor artystyczny teatru Piotr Ratajczak.
8: Marcin Liper, który jest bardzo doświadczonym reżyserem, robi imponujące, wielkie przedstawienia. Tym razem robi przedstawienie według Tytusa Andronikusa, rzadko wystawianego w polskim teatrze tekstu, znanego chyba najbardziej z filmu z Anthony Hopkinsem. To jest sztuka, w której najwięcej trupów pada w całej twórczości Szekspira. Tutaj Marcin Liber, opowiadając o takiej medialnej rzeczywistości, o pewnym show, który się dzieje na naszych oczach, w sieci i na ekranach telewizorów, sięgnął po mistrzów wrestlingu, szalenie popularnej w Ameryce dyscyplinie sportu, właściwie nie wiem, sportu, nie sportu. I mamy tutaj prawdziwych mistrzów wrestlingu, którzy wspólnie z aktorami będą tą przemoc potraktowaną właśnie w charakterze show i bardzo umownie odtwarzać nam na scenie. Poza tym chór kobiet, który będzie komentował, naprawdę wielkie widowisko i jestem bardzo szczęśliwy, że też takim atrakcyjnym widowiskiem możemy opowiadać o tym, co się dzieje u nas, czyli o manipulacjach medialnych, o wszechobecnej w mediach wojnie i tym światem, który nas cały czas terroryzuje swoim niepokojem. To pierwsza rzecz, a druga, tu jestem też bardzo, bardzo szczęśliwy, podekscytowany, bo Kamil Białaszek jest fantastycznym młodym reżyserem, niezwykle docenianym i popularnym dzisiaj. Chwilę wcześniej zrealizował Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a jeszcze chwilę wcześniej Pana Tadeusza w wersji rapowanej w Teatrze Polskim w Poznaniu. Oba spektakle spotkały się z jakimś takim niezwykłym rezonansem i taką wielką, wielką żarliwością w odkrywaniu talentów polskiego teatru. I Kamil Białaszek przyjeżdża do nas i będzie realizował własną autorską wersję Iliady Homera. Co to znaczy własną autorską wersję? A to znaczy, że pewnie napisze własny scenariusz, luźno inspirując się. Z tego co wiem, to jest tam Achilles na przykład, ale też jest mnóstwo postaci z naszego dziś świata medialnego. Zawsze to są bardzo ważne wypowiedzi generacyjne. Coś, na czym też bardzo zależy mi w teatrze, naszym Teatrze Chorzycy, że zapraszamy artystów, którzy opowiadają też o świecie, który odbierają przez swoją wrażliwość i przez swoją pokoleniowość.
7: W 2027 roku w Teatrze Chorzycy zobaczymy natomiast dwie sztuki skupione na temacie rodziny. Jedną z nich będą Pacyfiści Marka Modzelewskiego w reżyserii mówiącego Piotra Ratajczaka.
8: To wydaje mi się, że to wszystkich gdzieś dotyczy, interesuje, definiuje. W przypadku Modzelewskiego jest to spotkanie dwóch par rodziców, którzy spierają się o swoje dzieci. Znany schemat, bo znamy chociażby z takiej sztuki Rzeź na przykład. Tutaj to jest w zupełnie innym kierunku poprowadzone, ale w sposób niezwykle atrakcyjny, śmieszny i straszny, mówiąc najprościej. A w drugim przypadku Stan posiadania to jest bardzo odległa i luźna inspiracja kultowym filmem Sprawa Kramerów, opowiada historię małżeństwa, które się rozpada, z którego odchodzi kobieta, żona, a mąż, bohater zostaje ze swoim dzieckiem i próbuje sobie poradzić w tej dla nas jednak mimo wszystko kontrowersyjnej kulturowo sytuacji. I wydaje mi się, że to warto o tym gdzieś dzisiaj porozmawiać i pomyśleć sobie, co w naszym świecie nie funkcjonuje i jak sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami.
7: Oczywiście to tylko niektóre z propozycji Chorzycy przygotowanych na ten sezon. O reszcie możecie przeczytać na stronie internetowej teatru. Usłyszycie też o nich na bieżąco w trakcie trwania sezonu. Jak zawsze będę mówić o aktualnie wystawianych sztukach i premierach. Zanim opuścimy Teatr Wilama Chorzycy, warto zapytać się jeszcze o to, jaki on tak właściwie jest i czym obecnie wyróżnia się na teatralnej mapie Polski.
8: Ja myślę... Bo to jest taki banał, kiedy powiem, że staramy się być różnorodni i docierać do wszystkich. Dla mnie oczywiście to jest niezwykle ważne i to powinno być marką rozpoznawalną, że to jest teatr każdego mieszkańca Torunia, to znaczy, że tutaj mamy repertuar dla każdego, ale z drugiej strony drugą rzeczą szalenie dla mnie ważną jest to, że niezależnie od tego, w jaki sposób opowiadamy i jakim tekstem opowiadamy, to zawsze prowadzimy ważną rozmowę na temat otaczającego nas świata.
7: Tyle dyrektor artystyczny Teatru Chorzycy Piotr Ratajczak. Dziękujemy. Zgodnie z zapowiedzią pora udać się do Baja Pomorskiego, bo tam październik to oczywiście spotkania. O 32. odsłonie festiwalu powiedziano tuż przed jego startem na konferencji prasowej, którą rozpoczął wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
9: Za moment rozpocznie się festiwal spotkania, festiwal teatralny, pełen ciekawych spektakli, ciekawych wydarzeń. Będzie ich, jak dobrze policzyłem, 11, podzielone na dwa nurty. Trochę dla dorosłych i trochę dla dzieci. Tematyka, właściwie anturaż, będzie mocno bajkowy, teatralny. Wejdziemy trochę w świat fantazji. Jednakże dotykamy tematów bardzo aktualnych, istotnych. Będzie o prawdziwej przyjaźni, będzie o odpowiedzialności i o tym, co za sobą niesie świat cyber, w kontekście cyberbezpieczeństwa, uzależnień od internetu. To wszystko będzie można zobaczyć tutaj, nawet trochę dotknąć, nawet wejść w ten świat podczas festiwalu teatralnego Spotkania.
7: Wiele dobrego o festiwalu Spotkania mówi też dyrektor Baja Pomorskiego Daniel Arbaczewski.
10: Ja od siebie również zapraszam bardzo. To 32. edycja festiwalu Teatru Lalek i Teatru Formy Spotkania. Zaczynamy dużym przytupem, bo paradą, która rusza spod teatru aż na rynek, sporo ekip zagranicznych, jest sporo reprezentacji teatrów z Polski. Mam nadzieję, że ci goście wszyscy rozruszają, rozbujają to miasto teatralnie. Mamy również dużo gości, którzy są obserwatorami w tym mieście, bo w czasie tego festiwalu, ponieważ zapowiedziało się blisko 15 dyrektorów teatrów lalkowych z całego kraju, więc też cieszymy się z tego, że ci przyjaciele, to środowisko lalkarskie jest bardzo zainteresowane festiwalem toruńskim i będzie nam kibicowało, podglądało, przyglądało się i zazdrościło.
7: Do dyrektora Arbaczewskiego wrócimy za moment, ale zaprośmy jeszcze na antenę dyrektora Miejskiego Wydziału Kultury Tomasza Maliszewskiego.
11: 32. spotkania, ale pierwsze pod dyrekcją dyrektora Daniela Arbaczewskiego i bardzo nas cieszy to, że tutaj w Toruniu ten element taki ogólnopolski, który wraz z Danielem Arbaczewskim trafia do Torunia, będzie jednak miał także taki swój element nasz miejski i nasz lokalny, ponieważ wśród tych wydarzeń teatralnych, które tutaj na deskach Teatru Baj Pomorski Państwo będą mogli obserwować, znajdzie się także element nasz, lokalny, czyli w reżyserii byłego dyrektora Teatru Baj Pomorski, Frankenstein, reportaż zagości w Baju Pomorskim w czasie festiwalu.
7: Festiwal Spotkania to wiele teatralnych wrażeń oferowanych między 17 a 22 października, tuż przed inauguracją imprezy. O przygotowanym programie tak mówił dyrektor Baja Pomorskiego Daniel Arbaczewski.
10: Spotkania tegoroczne zapowiadają się bardzo intensywnie. Każdego dnia pokażemy na naszych scenach, ale nie tylko na naszych scenach, dwa, trzy spektakle. W sumie mamy 11 propozycji, w tym dwie nasze propozycje gospodarzy. Cały festiwal ma formę konkursu. Nasze spektakle bajowe nie są w tym konkursie, ale taka już jest tradycja, że pokazujemy jedną, dwie propozycje najnowszych realizacji. To jest też taka okazja, żeby nasi aktorzy mogli zaprezentować się przed reżyserami, twórcami, dyrektorami teatrów, kuratorami festiwali, którzy również uczestniczą w naszym wydarzeniu, więc bardzo się też chcemy podzielić tym, co powstało w Baju Pomorskim w ostatnim sezonie. Będzie to Gdzie jest Baku oraz Frankenstein. Mamy sporo gości zagranicznych w tym roku, ponieważ na 11 spektakli, 6 spektakli to są spektakle gości zagranicznych. Będzie Grecja, będą Włochy, Hiszpania, Chile, Ukraina. Gramy na naszych trzech scenach, więc od nas to wymaga dużej logistyki, takiej zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, wszystkie ręce na pokład, więc przeliczamy te ręce, czy damy radę ogarnąć tą wielką machinę festiwalową. Ale jeden spektakl pokazujemy również poza naszą siedzibą i to jest taki klucz, który ja chciałbym też rozwijać w kolejnych edycjach, żebyśmy trochę wylewali się z baja. Chociaż mamy swoje trzy sceny, ale chciałbym również prezentować spektakle w innych przestrzeniach miejskich. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Książnicę. Tam będziemy pokazywać spektakl gości z Grecji. Do you sing in the shower?
7: Pora przyjrzeć się najciekawszym propozycjom 32. odsłony Festiwalu Spotkania. O ich przybliżenie poprosiłem dyrektora Literackiego Teatru Baj Pomorski Bartosza Adamskiego, któremu oddam dłuższą chwilę. Przy okazji naszego spotkania dopytałem też o kilka innych kwestii.
12: Serdecznie zapraszamy Państwa na przedstawienie Z pokładu wieczności Werna i Strażnik Czasu w wykonaniu Altera Teatr z Ukrainy. To spektakl oparty na postaci Juliusza Werna, nie eksplorujący de facto żadnego z jego utworów, ale opowiadający o nim jako o pewnym fenomenie, jako o piewcy postępu, jako o człowieku, który pewne rzeczy w świecie zrobił po raz pierwszy. Serdecznie zapraszamy również na spektakl Nie skakać na bombę Teatru Maska w Rzeszowie. To historia o dość trudnej przyjaźni kaczki i kury. Każdy z bohaterek ma jakiś swój problem, jakiś defekt, z którym się zmaga. Bohaterki nawiązują nić porozumienia, no ale jak to bywa w świecie, czasami po prostu ich przyjaźń zostaje wystawiona na poważną i ciężką próbę. No i zobaczymy, w jaki sposób one sobie z tym poradzą. Don't Panic, Puppet Theater, formacja grecka, przywiezie do nas spektakl Do You Sing in the Shower, czy śpiewasz pod prysznicem, opowiadający tak przywrotnie o pewnych łazienkowych czynnościach pewnego słynnego śpiewaka operowego, mam na imię Luigi. Obserwujemy go w dość osobliwej sytuacji, kiedy to bierze prysznic. No i myślę, że to jest taka historia, która może nie jest niczym niesamowitym, ale w momencie, kiedy widzimy lalkową makietę i to, że wszystko jest w skali mikro, kiedy na przykład widzimy maleńki taborecik, maleńką szczoteczkę do zębów, maleńki papier toaletowy, no to budzi to na jakiś nasz uśmiech i rozrzewnienie, pomimo tego, że to, co oglądamy, wcale nie jest niczym niezwykłym. Tutaj w tym przedstawieniu bardzo ważną rolę odgrywa po prostu skala i to, że pewne zjawiska widzimy w naprawdę mikroskali. Miejski Teatr Miniatura z Gdańska przywiezie dość mocną propozycję. Bibuła w tapczanie. To historia Solidarności. Historia Solidarności, spektakl, który zdobył już parę cennych i ważnych nagród. Z tego, co wiem, parę dni temu znowu przywiózł z jakiegoś festiwalu jakąś nagrodę. Opowieść o życiu w czasach PRL-u. Taka teatralna, instynizowana lekcja historii. Bardzo ciekawa, też mieniąca się bardzo różnymi formami, jeśli chodzi o lalki i środki plastycznego wyrazu. Białostocki Teatr Lalek przygotował spektakl oparty na klasyce, na słowiku Hansa Christiana Andersena. To jest autorski scenariusz Roberta Jarosza, oparty właśnie na tej słynnej baśni, opowiadający o tym, że człowiek nie do końca, nigdy w sumie nie będzie w stanie ujarzmić natury i czasami swoje aspiracje i dążenia musi powściągnąć po to, żeby nie zniszczyć świata po prostu. Ángeles de Trapo z Hiszpanii zaprezentuje się w spektaklu Lemba. Lemba to szympansica, główna bohaterka przedstawienia, której władcą jest pewien influencer. Służy mu ona do tego, żeby w mediach społecznościowych osiągał pewne satysfakcjonujące go zasięgi. Bohaterka w pewnym momencie buntuje się, postanawia przerwać ten proces bycia wykorzystywaną przez influencera, no i zobaczymy, w jaki sposób ta historia potoczy się dalej. Także spektakle te cechują się bardzo dużą różnorodnością, trudno właściwie znaleźć jakiś wspólny mianownik, pod który można byłoby je podpiąć.
13: Chyba to jest wszystko. Różnorodność tylko tematyczna, czy też sceniczna, technologiczna?
12: Tematyczna, ale przede wszystkim estetyczna. Każdy spektakl to jest zupełnie inna historia. Mamy trochę teatru żywoplanowego, trochę teatru aktorskiego, ale dużo też spektakli, które osadzają się totalnie na świecie lalkowym. animatorzy są tam właściwie niewidoczni. Na pewno nie ma takiej sytuacji, żeby któryś ze spektakli był do siebie chociażby podobny. Każdy spektakl to jest inny wszechświat, w tym przypadku tej edycji.
13: Jeszcze poproszę cię o dwa słówka na temat samego festiwalu. Czy spotkania się zmieniają? No i jeśli tak, to jaka jest tegoroczna edycja?
12: Tegoroczna edycja jest na pewno dużo bardziej międzynarodowa, niż miało to miejsce w edycjach poprzednich. Myślę też, że coraz więcej w czasie naszego festiwalu można zobaczyć formacji nieinstytucjonalnych, czyli nie tak repertuarowych, a takich, które zasadzają się na pewnej alternatywie. Coraz częściej w czasie tego festiwalu spotykamy twórców, którzy po prostu prowadzą swoje formacje teatralne i w jaki sposób szukają języka artystycznej wypowiedzi.
7: Warto wsłuchać się w tę artystyczną wypowiedź, a myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Pełen program festiwalu spotkania znajdziecie na stronie internetowej Teatru Baj Pomorski. Przypomnę, że całość potrwa do 22 października. Ach, dodam jeszcze, bo wiem, że wiele osób ostrzyło sobie na to apetyty, że dostępne są już bilety na grudniowe wystawienia spektaklu Opowieść Wigilijna, która w Baju zastąpi wystawianą co roku o tej porze Gwiazdeczkę. To co? Do zobaczenia w teatrze.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Cześć, Gustaw Nowak. Festiwal Spotkania w Baju Pomorskim to jedna z najważniejszych teatralnych imprez w regionie i jedna z najważniejszych poświęconych teatrowi lalek w całej Polsce. Warto więc pochylić się nad jedną z propozycji tegorocznego programu, a chodzi o spektakl Frankenstein Reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego. To sztuka poruszająca wiele tematów, od miłości po kwestie migracji. Przyjrzyjmy się wspólnie temu tytułowi. Zapraszam do teatru.
15: Światło gotowe?
16: Dobra. Niech się stanie! Zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę. Była już pierwsza po północy i deszcz z okropnym okrutem uderzał o szyby.
17: Sięgnęliśmy jakby do sedna tej książki, a książka została napisana przez Marszali nad Jeziorem Genewskim podczas Lata bez lata. To był wtedy wybuch wulkanu Tambora w Indonezji.
7: Zbigniew Lisowski, reżyser.
17: I ten wybuch Tambora w Indonezji był pierwszą wielką katastrofą klimatyczną w Europie. Tak na całym świecie zmarło chyba około 2 milionów ludzi, a Szwajcaria dostała najbardziej po głowie, bo nie było słońca, padał wulkaniczny pył z nieba i krótko mówiąc, tam się rozgrywały takie sceny rzeczywiście wręcz apokaliptyczne. 30 tysięcy uchodźców szukało jedzenia. Jedzono psy, koty, wszystko co się rusza kolę z drzew i żołędzie, a nimi wszystkimi zajęła się Baranowa de Krügener, która była Rosjanką, mieszkała w Szwajcarii i zaczęła organizować przytułki, ale została wypychana z każdej miejscowości, z każdej wioski została wyrzucana. Doszło nawet do tego, że chcieli ją ukamieniować za to, że po prostu czyniła dobro i zaopiekowała się uchodźcami. Schronie znalazła w kościele, a później została deportowana do Austrii, a z Austrii została deportowana do Rosji. To jest taka trochę klasyczna jakby sytuacja naszych pushbacków. I ten Frankenstein reportaż jakby opowiadał o tamtych czasach, a jednocześnie pokazujemy, czym jest potwór. Czym jest potwór może być dla społeczeństwa, jako uchodźca, jako figura uchodźca, ale to także figura, która wymaga współczucia i miłosierdzia. A z drugiej strony pokazujemy Franka, czyli pokazujemy twór stworzony przez doktora Wiktora Frankensteina, czyli pokazujemy potwora, który potworem nie jest. U nas gra, jak to sam mówił Rafał, najmłodszy, najprzystojniejszy aktor teatru lalek. To poszło w pracy magisterskiej, u niego zostało zaakceptowane. Więc piękny chłopak, który wchodzi jako dusza w ciało Frankiego, w ciało potwora i pokazujemy proces odrzucania go przez twórcę, bo we współczesnym świecie potrafimy zrobić wszystko, natomiast nie potrafimy chyba kochać, nie potrafimy brać odpowiedzialności za swoje dzieła. Wiktor tak się przeraził swojego dzieła, tworzenia, że od niego po prostu ucieka, a z kolei pokazujemy rodzenie się zła, tylko to zło nie jest podszyte metafizycznymi potrzebami diabła, tylko się rodzi jako sprzeciw, jako walka o to, aby Franki zaistniał w społeczeństwie i aby po prostu walczył swoje prawa zaakceptować, żeby ojciec, który go tworzy, czyli twórca, go zaakceptował. Posuwa się do ostateczności, czyli posuwa się do morderstw i pokazujemy jakby taki skrót oczywiście z powieści, bo powieść ma prawie 400 stron, więc trzeba było wybrać najważniejsze wątki dla powieści i też przenieść trochę język jakby powieściowy tutaj do naszego spektaklu. I pokazujemy, łączymy jakby, że potwór Frankenstein jest tym potworem stworzonym przez Wiktora, ale jednocześnie pokazujemy uchodźców, którzy tworzą wielkiego golema, jakby, który też się staje potworem, się staje problem dla Europy. Co więcej, w naszym spektaklu te dwie baronowe, bo jest jedna baronowa, de Kligener, jako rozum, chłodna, pragmatyczna i ona rodzi uczucie, czyli serce, i te dwie baronowe usiłują, krótko mówiąc, wprowadzić jakiś ład i porządek do tego świata, ale niestety wszyscy tutaj jakby przegrywają. Rozum kapituluje i po prostu postanawia się już nie zajmować więcej uchodźcami, tym bardziej zostaje skazana i musi wracać do Rosji, czyli do piekła. A w tym piekle uczucie może na tyle jej przeszkadzać, że przez to uczucie może się utopić, więc musi zacząć bardzo racjonalizować i zabić sobie sumienie. Więc to jest taki dramat i społeczny, i dramat ludzki podejmowanych wyborów. Co więcej, jest to ten teatr i ten spektakl jest takim spektaklem, gdzie mieszamy ze sobą konwencje, bo jest i teatr jarmarczny, jest trochę jakby wideoklipowy, montaż jest rzeczywiście tutaj bardzo szybki i filmowy tych poszczególnych scen, ale też mamy dramat psychologiczny, reportaż, mamy zbliżenia, jeśli chodzi na aktorów, jeśli chodzi o miks kamer i chcemy pokazać dramat człowieka, czyli dramat odrzucenia, samotności, zła we współczesnym świecie. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, zastosowaliśmy też taki jakby efekt takiego teatru partycypacyjnego, że pokazujemy, że Wiktor ma marzenie stworzenia na człowieka idealnego, pozbawionego jakby wszystkich uprzedzeń. Stosujemy taki zabieg, że to widownia jakby wnosi części Frankiego na scenę. Ten Frankenstein jest stworzony z ciała społecznego jakby, symbolizuje społeczeństwo, a Wiktor symbolizuje jakby władzę nad społeczeństwem, czyli jakby też takim idziemy tropem odpowiedzialności pewnego rodzaju. A dwa, że na końcu w samym finale łamiemy w ogóle taki schemat normalnego teatru, bo łamiemy przez cały czas barierę między widzami a sceną. Widzowie też siedzą w lożach specjalnych na widowni, będą mogli ze środka całej maszyny teatralnej oglądać ten spektakl, to jest jedna rzecz. Tutaj są też przebiórki i aktorów są na oczach widzów, więc tutaj ten teatr jest pozbawiony też kulis, bo nie mam żadnych kulis. Natomiast w finale chcemy uzyskać efekt po prostu wspólnoty, czyli pokazać, że wszyscy uczestniczą w tym zdarzeniu i że wszyscy w tym zdarzeniu są zanurzeni. Taki jest jakby efekt.
15: Dla ciebie osobiście czym jest ten spektakl?
17: Myślę, że to jest taka też jakby moja wypowiedź na temat, jak myślę o teatrze. Znaczy właśnie o takim teatrze społecznym, biorącym, wtrącającym się w trochę rzeczywistość, ale nie narzucającym i nie politycznym, ale jakby mówiącym o współczesnym świecie przez kostium historyczny. Przez to, co nas po prostu dotyka, bo już wtedy Shelley, to była wielka katastrofa klimatyczna, ten wybuch wulkanu, a ten świat, w którym żyjemy, jest bardzo, krótko mówiąc, bardzo podobny do tego świata Frankensteina, który pokazujemy na scenie.
16: On ożył?
18: Oto stał się potwór z woli człowieka, nie Boga. Człowiek go stworzył, nie Bóg. Przekręta jest takie dzieło, które niszczy porządek świata i jego prawa.
16: On jest wstrętny.
19: Jest to bardzo skomplikowany spektakl w warstwie tej myślowej. Edyta Soboczyńska, gram baronową przed przemianą. Rozumną. Na pewno każdy sobie coś z niego wyciągnie dla siebie. Mam nadzieję, że młodzież, która do nas przyjdzie, pomyśli sobie, kurczę, to mnie dotyczy. Ale tak naprawdę, to znaczy w moim odczuciu, ten spektakl jest o tym, że najważniejsza jest miłość w życiu.
20: Jest to spektakl w ogóle o tolerancji, o wiecznej walce rozumu z sercem i musi wybrać rozum albo serce. Edyta Łukaszewicz-Lisowska, gram baronową de Kridener, baronową po przemianie, gram serce. Często jakby mamy to na co dzień w życiu, każdy z nas ma takie dylematy i tu też się ta walka toczy między wszystkimi jakby bohaterami. Natomiast jest to też taki spektakl na czasie, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu się dzieje. Te wszystkie wygnania, zesłania. Ale myślę, że tak jak powiedziała Edyta, że naprawdę największym tym uczuciem i tym wszystkim, co chcemy przekazać młodym ludziom, to jest to, że największą wartością w życiu jest jednak miłość.
15: To jest taka miłość wzajemna, bym to nazwał. Rafał Przydocki, jestem narratorem. Poruszamy też tematy faktycznie, nie powiem, że niewspółczesne. Nie będę do końca zdradzał, bo to za zapraszam na spektakl oczywiście, ale poruszamy tematy miłości właśnie do bliźniego swego, do innych, takiej wzajemnej tolerancji i miłości.
1: Ja na ten spektakl patrzę trochę z innej perspektywy. Jakub Durniat, gram Wiktora Frankensteina i jego potwora. Ja, będąc już potworem, staram się skoncentrować na moim ojcu i na relacji z moim tatą. I jest to dla mnie spektakl bardzo aktualny, jeżeli chodzi o relacje dziecko-rodzic, ponieważ w dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadywać, rozmawiać i bardzo często podejmujemy rozwiązania, które są drastyczne dla również rodziców, dla dzieci i to jest coraz częstsze w naszym społeczeństwie. Stąd rozwiązanie tego spektaklu dla mojej postaci jest, jakie jest. Nie chcę go zdradzać, jak Rafał również zapraszał na spektakl, ale jest o tym, że my jako młodzież, mimo że mam 24 lata, nadal czuję się młodzieżą. Tak myślę, że do 30 się nią jest. Ale...
21: Panowie całe życie.
1: Uważam, że my jako młodzi ludzie bardzo nie potrafimy sobie radzić z pewnego rodzaju problemami, ale bardzo często szukamy na nie rozwiązania, czego dorośli ludzie nie robią. My jako młodzi ludzie podejmujemy się różnych terapii, próbujemy rozmawiać bardzo często z partnerami czy z rodzicami, natomiast nasi rodzice bardzo często nie potrafią z nami rozmawiać, nie potrafią nas wysłuchać i nie potrafią nas zaakceptować. Myślę, że to dotyczy bardzo dużo młodych ludzi i mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczą, że ludzie widzą ten problem, poczują, że nie są sami.
21: Kolejny rodzaj jak gdyby miłości rodzicielskiej, czyli wchodzimy też na ten pułap. Spektakl jakby dążył do tego, żeby nie było takiej ściany, która jest zazwyczaj w teatrze między aktorami a widownią, dlatego też widownia jest wciągana w ten spektakl i jest jakby, staje się częścią przedstawienia, częścią nas i myślę, że chodzi nam wszystkim o to, żeby oni jakby poczuli naszą energię, a mam nadzieję, że my poczujemy też ich energię i że to będzie takie wzajemne dla nas, będzie jakieś takie wzajemne dobro płynęło dla nas z tego, że ta widownia będzie jakby razem z nami.
19: Na pewno będzie to bardzo trudny spektakl dla nas, bo będą pewne sceny na bardzo bliskim kontakcie. Młodzież, publiczność jest różna, więc ten spektakl będzie za każdym razem wymagał od nas bardzo dużego skupienia, żeby nic nas nie rozproszyło, bo emocje są duże i wszystko może wybić. A wiadomo, że widzowie też się różnie mogą zachować, dlatego my potrzebujemy publiczności po to, żeby się konfrontować.
15: Moja postać faktycznie jest... Ja jestem wszędzie, ja jestem wszystkim tutaj. Opowiadam o tym coś, przeprowadzam widza przez tą historię. W pewnych momentach wcielam się w bohaterów tej historii, więc wszystko jest dla mnie... To prawda, jest to najtrudniejsza rzecz, w której biorę udział póki co. Naprawdę mogę tak powiedzieć.
1: Koncepcja teatru w teatrze jest zawsze bardzo trudna, szczególnie dla aktorów. Balansujemy na bardzo cienkiej linii, kiedy to wychodzimy z roli, a kiedy w tej roli jesteśmy. I uważam, że tak jak mówiła Edyta, musimy być cały czas bardzo skupieni, pomijając aspekty techniczne, których w tym spektaklu jest bardzo dużo. Musimy być non-stop w pełnym skupieniu. Jest to wyzwanie, myślę, dla wszystkich aktorów, ponieważ, jak mówiłem, linia między wyjściem z roli, a wejściem w rolę tutaj jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć.
22: Też mówimy o teatrze grozy, jest tutaj strasznie?
1: Myślę, że jest ta straszność ubrana w taki dość zabawny sposób. Ta straszność jest pewnego rodzaju komizmem w tym spektaklu. My jako bohaterowie staramy się być straszni, staramy się być tymi okropieństwami, no ale widać, że to takie nie jest, że my chcemy coś pokazać. Dlatego mówię o tej granicy między aktorstwem, wyjściem z roli, bo jest to bardzo delikatny temat, stąd dla jednych może być ta groza faktycznie zabawna, a dla jednych może być no faktycznie straszna.
16: Willa Lorenza! Ależ to była jazda!
23: Wspaniała! Aż tko mi brawo!
16: A mnie? Mnie też?
24: Jan Gembela, kompozytor muzyki.
22: Jak wyglądała praca przy tym konkretnym spektaklu? Czy twoim zadaniem było dodanie tutaj tej nutki grozy?
24: Tak, takie było zadanie. I problemem chyba było to, że premiera długo się przekładała. I było dużo podejść z różnych względów, ale dużo było podejść do tej pracy i ona trochę się rozciągnęła w czasie. Ale może to dobrze, bo dzięki temu trochę było więcej czasu, żeby się zastanowić, jak opleść niektóre sceny. Mam nadzieję, że to dobrze wyszło.
22: Jak inspirowałeś się klasykami horroru?
24: Trochę tak, natomiast natomiast trochę nie, bo to, ten spektakl trochę łączy historię z dawnych lat ze współczesnością, więc to samo starałem się zrobić w muzyce, żeby połączyć to dawne brzmienie z czymś współczesnym. Właściwie to cała muzyka jest autorska, ja staram się w swoich spektaklach nie robić cytatów. Był taki pomysł, żeby otwarcie jest rockowe, żeby zaczerpnąć jakąś muzykę jakiegoś znanego artysty, ale zrobiłem tak jednak, że się udało, że ta muzyka jest moja w całości.
22: Ale będzie głośno i organy usłyszymy?
24: Są organy, motywem przewodnim są też klawinety, ale to już nagrane przeze mnie. Jest też gitara z przesterem, także od sasa do lasa, można powiedzieć.
0: Nazywam się Adrian Wilk i jestem choreografem.
22: Jak tutaj zapanować nad tak szeroką grupą aktorską i tak różnorodnym spektaklem?
0: Na szczęście aktorzy są profesjonalistami i współpraca z nimi to sama przyjemność, także pod tym względem bardzo dobrze się układa ich sposób poruszania, ruch czy taniec, a razem z dyrektorem i z twórcą muzyki współpracujemy też w ten sposób, że wypełniamy cały spektakl swoimi pomysłami.
22: A czy choreograf pracuje tylko nad tymi momentami tanecznymi, czy nie tylko, czy w innych scenach też się twoja pomoc przydaje?
0: Akurat w Teatrze Lalek, jakim jest Baj Pomorski, też tutaj dokładam swoje kilka groszy do ruchu scenicznego, aby ich sposób poruszania się współgrał z postacią, którą grywają. Mają wiele zadań, wiele postaci, wiele idei również pokazują w swoim ciele, więc mam dużo roboty.
22: No to pewnie ciekawe, jak ożywić tego stwora budzącego się do życia i dopiero poznającego, czym to życie jest.
0: Tak, poruszanie się będąc potworem to niewątpliwie wyzwanie, ale Kuba radzi sobie bardzo dobrze.
7: Spektakl Frankenstein reportaż w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego zostanie wystawiony w ramach 32. Festiwalu Spotkania 21 października. Tytuł jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: toruńskie Lewobrzeże czeka drogowa narada. Dziś mieszkańcy mogą powiedzieć urzędnikom, co myślą o remoncie ulicy Łódzkiej, budowie ulic Grota Roweckiego i Zimowej oraz planach dotyczących mostu śródmiejskiego. Spotkanie rozpocznie się o 17.30 w Szkole Podstawowej nr 12.
1: Jak zaczynać coś dobrego, to najlepiej od rana i od razu. Dzisiaj środa, 14 października, Waldek Darłek. Siemano, dzień dobry, hej. Jest już 6:30, to co? Podkręcamy tempo.

Ilenia Mieli, Golding w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę, całkiem miło. To żeby było jeszcze milej, to ja mam pytanie. Czy ktoś kiedyś wręczył wam jakiś prezent o tej porze? Za 21 minut siódma jest. To ja bym chciał to zrobić właśnie, bo jest merch do zgarnięcia. Melotorba czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. A, no i jeszcze trzy poranne szaty dorzucam do tego zestawu. Czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej, jak już jesteście obudzeni i macie telefon pod ręką. No to 321-321-777. Można zgarnąć torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno w tym jesiennym sezonie. Czekam teraz.

0: Griffin World Wave, Melo Radio. Nie pierwszy raz u nas ten numer, bo przecież fantastyczny kawałek, znacie go już bardzo dobrze, ale za to pierwszy raz Szymon. To poznajcie Szymona. Cześć Szymon. Siemano.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Szymon, co tam ci szykuje się u ciebie w środę dzisiaj?
1: W środę? No najpierw muszę dojechać do pracy, właśnie jestem w trakcie, a później po pracy będę odbierał syna z przedszkola, bo i będziemy najprawdopodobniej szli do kina na jakiś seans, ale na co to jeszcze nie wiem, pewnie sobie coś wybierzemy razem.
0: Szymon, słyszę, że się zapowiada energiczny, fajny dzień i bardzo dobrze, takie lubię najbardziej, a jeszcze bardziej to ja z samego rana mam coś takiego, co też lubię, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo, w Melo, w Melo.
0: Szymon, na szybko czy na spokojnie?
1: Na szybko.
0: Samochodem czy pociągiem?
1: Pociągiem.
0: Musiał chwilę się zastanowić, to teraz uwaga. Morsowanie czy ciepły prysznic?
1: Ciepły prysznic.
0: A próbowałeś kiedyś z morsowaniem?
1: Nie, ale zawsze, już od 2 albo 3 lat już mam w planach, ale cały czas to nie wychodzi.
0: Słuchaj, ja też wiem, o co chodzi, też mam to w planach i zawsze o morsowaniu myślę wtedy, kiedy biorę sobie ciepły prysznic. Wtedy się o tym fajnie myślę, nie? Pozdrawiam.
1: Dokładnie.
0: Fajnej środy dla ciebie, Melotorba, pakujemy i wysyłamy. Bye, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Burak Eter, My Life Is Going On w Melo. Tak lecimy z tą środą i tak podkręcamy tempo, a Marcin ma dla was newsy.
1: Słuchajcie, ja wiem, że jest dopiero środa, ale ja już wam powiem, czego lepiej nie robić swojej wątrobie, żeby była zdrowa.
0: Za 7 minut, 7 rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Happiness is so set i Swedish House Mafia. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na środę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie trzech z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Jesień nie zamierza odpuszczać. Chłodne powietrze, deszczowe chmury i poranne przymrozki. Tak teraz wygląda pogoda. A to może być dopiero początek, bo w drugiej połowie października możliwy jest jeszcze większy spadek temperatur. Tak twierdzą synoptycy. W Toruniu na wzrost temperatury trzeba poczekać do południa. Na razie przydadzą nam się ciepłe kurtki.

0: Już prawie siódma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
1: 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Hubert Hurkacz w 1/8 finału zakończył swoją przygodę na turnieju tenisowym w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce skupi się na bezpieczeństwie. Wciąż jednak trwają rozmowy o jego zadaniach. Podjadanie w nocy może szkodzić wątrobie, tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Wątroba jest szczególnie wrażliwa na zaburzenia rytmu dobowego.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj od rana to my wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na tą środę. Oby nic tutaj nie zaburzyło odpowiedniego rytmu, my o to odpowiednio zadbamy, bo przecież podkręcamy tempo. Baldek Darłak, cześć, dzień dobry, jest siódma.

All Around the World i Rehab Melo. Już 11 minut po godzinie 7, już środa, 14 dzień października, czyli dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkie panie nauczycielki i nauczycieli. I uwaga, słuchajcie, to jest tak, że daty z historii albo wzory z matmy to mogą wam z głowy wylecieć, nie? Ale są takie zdania waszych nauczycieli, które pamiętacie przez całe życie. No to my dzisiaj prosimy o takie zdania właśnie. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele? Co tam pamiętacie, co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie koniecznie z takimi tekstami właśnie na meloradio.pl. Znajdziecie ikonkę na dole strony, jak wejdziecie z telefonu, to od razu łatwo kliknąć i można nagrywać. To co? Jakie charakterystyczne teksty pamiętacie? Jakie mówili albo mówią często wasi nauczyciele?

17 minut po 7. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo i czekamy na bajeczne teksty waszych nauczycieli. No wiecie, takie teksty, co to zostały wam w pamięci. Dawno temu już słyszeliście i zostały z wami na zawsze. Albo może właśnie wasz nauczyciel albo nauczycielka rzuca takimi tekstami bardzo często aktualnie. Co? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na takie charakterystyczne teksty waszych nauczycieli za te najfajniejsze, najlepsze. Mamy oczywiście merch do zgarnięcia dla was i pozdrowienia dla nauczycieli. Słuchajcie, jest taki bieg, w którym można wziąć udział w Stanach Zjednoczonych, ale on jest o tyle oryginalny i niesamowity, że wprawdzie startujecie na starcie, ale nie biegniecie do mety, tylko przed nią uciekacie, bo meta goni zawodników. To jest taki bieg, w którym po 30 minutach, jak wy startujecie, rusza specjalny samochód, który jest jednocześnie taką metą, no jak to auto was minie, no to odpadacie. Słuchajcie, zabawa bardzo popularna, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tak trenować z weekendem, a mam wrażenie, że trochę tak jest. Niby środa, cały czas mamy wrażenie, że jakoś tak do tej mety daleko.

0: Sylwa Bampa, On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w środę dzisiaj. No i czekamy na wasze głosówki. Jakie teksty charakterystyczne, takie, które zostały wam w głowie na lata, mówili wasi nauczyciele? Czekamy na te teksty. Nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Można wbijać najłatwiej z telefonu. Tam słuchawka na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, a potem usłyszeć się w Melo. A za takie najlepsze, najfajniejsze, to my wam wysyłamy fajny Melo merch. Z takich tekstów chyba, które słyszeli wszyscy. No to na przykład nie gadajcie, bo was przesadzę, albo ostatnia ławka cisza. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Nadciąga Festiwal 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zoo!

0: Niekiedy na Starships w Melo. No to jakie teksty waszych nauczycieli zapamiętaliście tak naprawdę na długo? Co takiego mówili?
1: Nie reaguj, to mu się znudzi.
0: O, wiadomo.
2: Mój nauczyciel zawsze mówił, jak bawiliśmy się telefonami na lekcji: Damian, schowaj ten telewizor do kieszeni.
0: No i Damian chował.
3: Moja pani od geografii biła: ręce i majtki opadają.
0: Mhm. No i jeszcze jeden, standardowy, klasyczek.
4: Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia.
0: No wiadomo, jasne, nie? Za 18:08.

0: Najlepszy drop-topowych hitów w Melo mamy dla was. To ja wam coś powiem jeszcze. To James Hype i Confession. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl już pojutrze. Najnowsze notowanie pychu zaproszę jak zwykle w piątek po 18. A za chwilę na newsy Marcin zaprasza.
1: A w nich będzie stary niedźwiedź, który wcale nie śpi mocno, tylko bawi i uczy.
2: A już o 8 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel? Tak podkręcamy tempo i dobrze się bawimy razem z wami. No i nie śpimy. Za 8 minut 8.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: to promocja.
1: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
1: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
1: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
2: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
14: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
1: Kierowcy w Toruniu, noga z gazu. O tej porze wolniej pojedziemy Grudziącką, szczególnie w okolicach Polnej i Kościuszki. Więcej aut spotkamy też na placu Daszyńskiego, a w centrum zwolnić trzeba na wałach Sikorskiego i Alei Solidarności. Cierpliwość za kierownicą jest wskazana. Dziś w Toruniu nie spodziewajmy się wysokich temperatur. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą maksymalnie 13 stopni, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. Warto o tym pamiętać. Wiatr na ten moment jest umiarkowany, momentami poczujemy mocniejsze podmuchy. Ciśnienie pozostaje w normie, deszcz jeszcze dziś wróci do regionu.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek, jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówi dyrektor podstawówki nr 15 w Lublinie, Roman Kotarski.
4: Dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy.
3: Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A jeżeli wy oprócz miodku uwielbiacie i kochacie rywalizację, to mam coś dla was, czyli naszą zabawę Ostatnie Słowo. To już niedługo. Wcześniej podkręcamy tempo i gramy, gdy inni gadają. Jest już ósma na zegarach.

0: Benazir, Hit My Heart w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, ostatnie słowo, a to jest taka zabawa, w której trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii. Z jakiej kategorii? A to się dopiero dowiecie, ale już możecie dzwonić.
1: 321-321-777. Zapamiętajcie ten numer, no.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to można zgarnąć u nas. No i do tego Melo Torba. Taki zestaw czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz pod 321-321-777. Zaczynamy zabawę już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, które mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie.
1: No dalej, telefon gadżeta.

0: Ostatnie słowo.
1: To już 16 minut po 8 i dwóch mocnych zawodników po drugiej stronie jest Krystian. Cześć Krystian.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, Krystian w pracy, ale już myśli o tym, że po pracy to jakiś film sobie będzie oglądał. Jest też Zbyszek. Cześć Zbyszek.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A Zbyszek to myśli o tym, żeby na siłkę się wybrać, bo jakiś tam mocny plan wspinania się po górach jest chyba w najbliższej przyszłości, no nie, Zbyszek?
3: Tak, coś tam jest, tak.
1: Mocny plan. No dobra, słuchajcie, ja też mam plan. Plan dla was jest taki, że już za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Zasady są takie, jeszcze raz przypominam, że słowa po jednym podajecie na zmianę i te słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Krystian po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Krystian i jedno Zbyszek. I znów jedno Krystian i znów jedno Zbyszek. Kto z was, panowie, powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
1: Dobra, sprawdzimy, jakim pójdzie. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Przypomnę, Krystian zaczyna pierwsze słowo, potem Zbyszek, potem Krystian, potem Zbyszek. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Zwierzęta, które mają ogon. Czas start.
2: Koń.
3: Lis.
4: No dalej, Krystian. Dalej.
1: Dalej.
2: Koń.
1: Było!
3: Pies.
2: Pot.
3: Pies.
2: Krowa.
1: Koniec czasu! Słuchajcie, jak to jest, że zazwyczaj jak się pyta ludzi, to ludzie mówią, ale proste, ale łatwe, a później następuje mocna weryfikacja. Ale podobało mi się. Kot, pies, krowa, byk. Słuchajcie, to żeście sobie pogadali, naprawdę, no. Remis 3-3, jury podpowiada. Słuchajcie, melotorba dla Zbyszka i taki prezent również dla Krystiana. Pakujemy wam, wysyłamy. Trzymajcie się mocno rozgrzani. Na razie, fajnej środy, dzięki. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę się sprawdzić. Być może właśnie na was trafi i to dla was będzie taka szansa i okazja. Słuchajcie, melo, zawsze po 8.

0: I Basik pracuje. Kate Real, Paka Marazzo, Sexy Magic. Dobrze brzmi ten numer i fajnie się przy nim jeździ autem. Na ekranie monitora też. 28 minut po godzinie 8, czyli za 2 minuty będzie w 8:30. Podobno idealna pora na to, żeby pomyśleć o kolejnej kawie. Jeżeli jeszcze żadnej na przykład nie piliście, no to koniecznie ta pierwsza wejdzie idealnie. A ja przygotuję dobrą muzę. Avicii, Rita Ora za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Toruń na 92,8.

0: A jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Bo miłość jest piękna.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. Będzie dziewiąta. Trafiłem na ranking dziwnych wynalazków, jakie przez wieki wymyślali różni ludzie. No jest niezłe. Słuchajcie, lista jest długa. Wybrałem sobie kilka takich rzeczy. Na przykład, słuchajcie, na liście jest osłona na wąsy. No, żeby nie zmokły w czasie deszczu. No. Jest na też przykład robot, który karmi pomidorami tylko. Są świecące opony, są parasole do butów i jest jeszcze coś, co pewnie niektórzy chcieliby mieć. Poduszka, ale nie taka zwykła, tylko taka zakładana na głowę, bo dzięki niej można się położyć prawie wszędzie. Wszędzie będzie miękko pod głową. Ale i za taki wynalazek to niektórzy dzisiaj dużo by dali chyba.
1: Jak zakładana na głowę, to w sumie taka podduszka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Bogatej kolekcji swoich hitów Armin dorzucił jeszcze ten numer Everlasting, Armin Van Buren i Sasha i najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu. Jest Marcin, będą newsy.
1: A w tych newsach będą dwa zwycięstwa, jedna porażka polskich tenisistek.
0: I będzie dziewiąta za 9 minut.
2: A już o 9 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. A jak wysoko temperatura dzisiaj podskoczy, to opowiemy wam w prognozie pogody.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: przesylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Dużo dobrego!
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
16: Za mniej!
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: Po reklamie. Radio Toruń. Trafik.
20: Uwaga kierowcy w Toruniu. Ulica Kościuszki przechodzi remont, a zakres prac jest większy niż początkowo zakładano. Drogowce wymienią asfalt na całej długości ulicy, bo stara nawierzchnia jest w kiepskim stanie. Największe utrudnienia czekają u nas w najbliższy weekend 17 oraz 18 października. W Toruniu pogoda będzie zmienna. W ciągu dnia spodziewajmy się zarówno przejaśnień, jak i opadów deszczu. Zwłaszcza po południu pogoda może nas zaskoczyć. Warto o tym pamiętać. Na termometrach nie odnotowaliśmy natomiast większych zmian. Wskazują od 8 do maksymalnie 9 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do maksymalnie 13 stopni. Tak wynika z prognoz synoptyków.
21: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
22: Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
23: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić.
22: Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie to po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marii Bouskową.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: A wy trzymajcie się mocno i blisko Malo, żeby nie pokonała was środa. Razem dajemy radę od samego rana. Jest już 9:00, gdy inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pakito. Loving on Video w Melo Radio. Cały czas brzmi świetnie ten numer, a takich, które mają w sobie mnóstwo energii, to my mamy najwięcej dla was, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, przydadzą się na pewno. Offenbach, Four to the Floor w Melo. Już teraz, 12 po 9.

0: Duke Dimo, Jack Jones, I got you w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy już 19 minut po godzinie 9, no i mamy 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I mieliśmy pytanie do was, a wy mieliście dla nas głosówki. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele?
1: Zazwyczaj to była pani od historii i jak się spytało, jak? To ona się włączała i mówiła, jak to takie zwierzę, co mieszka w Tybecie.
0: Okej. I co jeszcze?
2: Ja cały czas widzę, jak ściągasz.
0: No jasne.
3: Chłopaku, nie martw się, to nie jest zwykły mierny, to jest mocny mierny.
0: No mocny mierny, to wiadomo.
4: Albo gadasz, albo siadasz.
0: O, to wiadomo, co wybieramy.
5: Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bania, Bartek.
0: O, Bartek, no, jakoś to będzie. No dobra, a twoja propozycja?
6: Pozdrawiam wszystkie panie, które mówiły, że gapieniem się przez okno nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Aha, no to jako kto teraz zarabiasz te pieniądze?
6: Kierowca autokaru.

0: True Colors. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to prima donna, oni dobrze wiedzą, jak przedłużyć lato takimi właśnie pełnymi energii numerami, jak ten hit, który pojawił się u nas w Melo. Prawie w 9:30 już na zegarach za chwilę, Olivia Adams.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
3: Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradio.
4: Pasy zapięte?
5: No dobra, już zaraz zapinam.
3: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
5: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
3: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Dozo!

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.

Anima i Ellie Goulding w Melo. I Hypnotized. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj za 17 minut będzie 10. No to słuchajcie, wjeżdża jeszcze temat zdjęć klasowych, bo zrobiło się gorąco w Wielkiej Brytanii. Część rodziców, słuchajcie, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zamiast kupować profesjonalne zdjęcia szkolne swoich dzieciaków, no bo jak mówią, dzięki AI to można sobie poprawić wszystko. Ja się pytam, słuchajcie, co to za zdjęcie klasowe, na którym wszyscy są w idealnych pozach, uśmiechnięci, uczesani? Nie ma takich zdjęć klasowych. Get a bit.

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo, Avalon i For Nothing. Tak gramy dla was w Melo Radio. Dzisiaj 14 dzień października. Mamy środę, za 10 minut 10. I gdyby ktoś chciał zgłosić nieprzygotowanie, to Adi wam wszystkim wszystko usprawiedliwi dzisiaj, no nie?
1: No ja pewnie, poproszę. Że tak.
2: No, a czy ja też chciałem zgłosić nieprzygotowanie, można? Aha.
0: Można, wzajemnie, tak sobie tutaj, nie?
2: No to zgłaszamy sobie, ale co, jest tylko jedno, tak?
0: Nie, no jak, no, co ty?
2: No i super.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: To jeszcze ode mnie piątkę dostajesz, proszę bardzo, wpisuję ci to.
2: A za co?
0: No tak o, co, nie mogę?
2: No i tak powinno być w szkole, co prawda jest tak trochę w polityce, ale to nic, fajnie, że jesteście, zaczynamy.
0: Nie czujesz, że zasłużyłeś?
2: Kim się to należało?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
15: Tymczasowy przejazd w Toruniu może zostać na dłużej. Chodzi o połączenie ulicy Długiej i Świętego Józefa, które powstało przy okazji remontu żwirki i Wigury. Miasto rozważa, by przejazd stał się stałym elementem układu drogowego. O przyszłości tego rozwiązania porozmawiamy podczas październikowych konsultacji. Pogoda w Toruniu nie będzie najcieplejsza. Obecnie nasze termometry wskazują nie więcej niż 10 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do maksymalnie 12 stopni Celsjusza, tak twierdzą synoptycy. Mowa oczywiście o temperaturze z naszych termometrów, bo ta odczuwalna będzie jeszcze o kilka stopni niższa. Ponadto w drugiej połowie dnia może nam towarzyszyć silny wiatr. Niewykluczone są też opady deszczu.
7: To są newsy Meloradia Toruń.
15: Kamil Bakier. Toruń planuje zmiany na mokrym przedmieściu. Tereny dawnego Polmosu w okolicach ulic Chrobrego, Batorego i Kościuszki mają w przyszłości służyć mieszkańcom. Plan zakłada nowe funkcje mieszkaniowo-usługowe, ochronę zabytków i trasę spacerową wzdłuż Strugi Toruńskiej. Projekt będzie dostępny do wglądu od piątku. Z planów rozwoju miasta przechodzimy do rozwoju osobistego. Ponad 1300 słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pamiętajcie, na naukę nigdy nie jest za późno. A już w ten weekend startuje 32. edycja Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Otwarcie wydarzenia będzie jak zwykle huczne, zapowiada dyrektor Baja Pomorskiego Daniel Arbaczewski.
16: Zaczynamy dużym przytupem, bo paradą, która rusza spod teatru aż na rynek, będą bębniarze, będzie głośno. Generalnie przyjęliśmy takie hasło: zróbmy hałas.
15: Sobotnia parada wyruszy o 10.45 spod Baja Pomorskiego.
17: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrane przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Kibice nie ukrywali radości.
19: Wygraliśmy, Natalia strzeliła!
20: Świetny mecz. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę, rewelacja.
21: Było na pewno więcej emocji niż na meczach mężczyzn.
18: Dwumecz z Irlandią czeka nasze piłkarki na przełomie listopada i grudnia.
17: Bardzo mi się podobały te emocje. Kawy już dzisiaj nie potrzebuję.
22: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
17: Marcin, gdybyś mógł być nauczycielem, jakiego przedmiotu byś uczył?
18: No ja cię pewnie WOS-u.
17: Okej, okay, dobra. A jakiego wy przedmiotu byście chcieli uczyć? No bo dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki. A to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Gramy to, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Dawaj, Justin.

Modelki wodarskie i każdy twój ruch. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Meloradiu w środę, czyli mały piątek. No i dzisiaj mamy 14 dzień października i tak pomyślałem sobie, że skoro mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no to może byśmy pogadali o tym trochę z innej strony. Jestem mega ciekawy, czego byście chcieli uczyć w szkole. Czekam tylko na te absurdalne odpowiedzi. Ja akurat myślę, że byłbym dobrym nauczycielem muzyki. Wpuszczałbym dobrą muzę i wszystko generalnie by się spinało. No, to czego byście chcieli uczyć w szkole, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i przypominam, czekam na totalnie absurdalne odpowiedzi.

0: Let Me Forget You. Warriner, Lauren i 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. No, słuchacie Meloradia i dobrze, że jesteście w środę, czyli mały piątek. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę, jakich przedmiotów chcielibyście uczyć w szkole. Czekam na absurdalne odpowiedzi w formie głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradia. A muzycznie też w tej godzinie będzie jaśniej, to Filipek i Nel oczywiście.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV EURO AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Kupują Orły Oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Filipek, Nel, będzie jaśniej. 20 minut do godziny 11. Dzień nauczyciela, dzień edukacji narodowej. No i pytam z ciekawości, jakiego przedmiotu w szkole byście mogli uczyć? Czekam na absurdalne odpowiedzi. Ania?
1: Dzień dobry, Melo Radio. Tak sobie myślę, co bym chciała uczyć w szkole? Sposobów na leczenia kaca, bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie, no moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest super, że o tym pomyślałaś. Jak najbardziej. Łukasz?
2: Siema, Melo Radio. Ja to najchętniej zostałbym nauczycielem praktycznym z WDŻ-u dla jakichś ładnych i gorących studentek. Pozdrawiam.
0: No, pofantazjować można. Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Czekam na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.

0: Griffin, World Away i 10 minut do godziny 11. Tu Melo Radio, tempo jest podkręcane i jest też Marcin Sikora.
1: Jeszcze trzeba sobie mikrofon włączyć.
0: Wypadałoby, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I inflacja też podkręca tempo, no tak jak Melo Radio.
0: A już o 11 zagramy. Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. Ten utwór z dedykacją dla tej inflacji. Punktualnie o 11.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30.

0: 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Po raz kolejny sprawdzamy, jak wygląda pogoda w Toruniu. Na razie nie odnotowaliśmy większych zmian na termometrach, wskazują maksymalnie 10 stopni, a temperatura odczuwalna jest minimalnie niższa. Wiatr przeszkadza nam podczas spacerów i raczej w tej kwestii nic nie powinno się zmienić. Co więcej, po południu mogą zaskoczyć nas opady deszczu. Wychodząc z domu, warto na wszelki wypadek wziąć ze sobą parasol.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Są nowe procedury bezpieczeństwa w toruńskich szkołach i przedszkolach. Placówki mają dokładniej kontrolować wejścia i wyjścia, co może wydłużyć odbiór dzieci. Zmiany wynikają z zaleceń kuratora oświaty. Teraz mamy wiadomość, która może zaciekawić kibiców sportu. Ruszyła sprzedaż biletów na Orlen Copernicus Cup. Przypomnę, meeting odbędzie się 14 lutego w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Na kibiców czeka 11 konkurencji i światowe gwiazdy sportu. W Toruniu będzie można też zobaczyć w akcji bohaterów, którzy nie widnieją na pierwszych stronach gazet. 24 października w Artus Cinema odbędzie się pokaz dokumentu Finding Andrew, a po nim spotkanie z Sebastianem Płocharskim, fotografem i korespondentem wojennym.
2: Historia opowiada o moim przyjacielu, Andrew Buckshaw, z którym miałem przyjemność ewakuowania ludności cywilnej w Ukrainie w 2022 roku.
1: Płocharski zrealizował również zdjęcia do tego filmu. Pokaz rozpocznie się o 17:00. Wstęp jest wolny.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano, wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że wyniosła o 0,1% mniej. Tak, dla szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
4: Dlatego rządzący piszą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, mam nadzieję, że waszym ulubionym lekarstwem jest Meloradio z kolei, no bo my podkręcamy tempo i dajemy wam dużo pozytywnej energii. No, to jest lekarstwo na wszelkie zło. A kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, Fate, Alan Walker, Ava Max.

Silva Bumba on Tonight w Melo Radio, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, bardzo pomału zbliżamy się do Halloween i tak sobie myślę, że w sumie jest już jesień. To jest ten sezon, kiedy mówimy o pumpkin spice latte i w ogóle i tak dalej. I tak kminie, czy dzisiaj nie jest idealna pogoda do tego, by wziąć ten przysłowiowy kocyk, wziąć to pumpkin spice latte i pooglądać jakieś filmy typu, nie wiem, Harry Potter? Dajcie znać, jakie macie plany na wieczór. Czy już jesteście w trybie jesieniara, czy może nie do końca? WhatsApp Melo Radio, tam mnie znajdziecie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ten tryb totalnie dzisiaj załączam, nie? I mam nawet już upatrzony kocyk i myślę, że to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Dobra chwila na kawę, moim zdaniem najlepsza. Ja zaraz też wezmę łyka, a jak komuś trzeba, to nawet zrobię. Będę dzisiaj miły. Rzadko mi się to zdarza, ale będę. No i też zadbam energetycznie o was muzycznie. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren, będzie też Felix Jen w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie trzech z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam przy okazji środy, czyli małego piątku, jest szybka kasa. Jak jest szybka kasa, to jest też całkiem dużo radości, bo do zdobycia 200, a nawet 500 złotych za to, że napiszecie, na co byście to wydali. No i jako, że ja jestem ten dobry kolega, którego sobie słuchacie, to wam powiem, co zrobić, żebyście na pewno wygrali. Napiszcie coś naprawdę turbo szalonego i potem jak już faktycznie wyślecie to zgłoszenie na meloradio.pl, to miejcie naładowany telefon, włączcie dźwięk i po prostu cierpliwie zaczekajcie.

0: Tiesto, Hard to be around w Meloradio, 10 minut do 12. No to jest pozycja, która fantastycznie nawiązuje do lat 2000. I ktoś może usłyszał, a przynajmniej taką mam nadzieję, że są tam nawiązania też do Roberta Milesa. Są też nawiązania do Marcina Sikory, który ma dla nas newsy Meloradia.
1: A w tych newsach opowiem wam o tym, że da się znaleźć pracę, jak się nie ma doświadczenia. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To dziwne czasy, znaczy super, znaczy fajnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lato. Naprawdę.
3: Ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy kupią deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy. Nie wyśpimy się dziś.
0: Chciałbym mieć takie urządzenie, które zmienia pogodę. I wtedy zrobiłbym słońce dla wszystkich. Może ja politykiem powinienem zostać.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzle

0: Spa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Po południu w Toruniu spodziewajmy się pogody w kratkę. Synoptycy przewidują, że w regionie pojawią się zarówno opady deszczu, jak i słońce. Może nam też towarzyszyć silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 43 km na godzinę. Wychodząc z domu, warto wziąć ze sobą kurtkę, ponieważ temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta z naszych termometrów. Ciśnienie pozostaje w normie.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Groźby w internecie mogą mieć poważne konsekwencje. Przekona się o tym 14-letni uczeń jednej z toruńskich podstawówek, który miał zagrozić kolegom i nauczycielom atakiem nożem. Sprawą zajęła się policja, a materiały trafią do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze traktują takie sygnały poważnie, nawet jeśli miały być tylko nieudanym żartem. Zmieniamy temat. W Toruniu będzie okazja, by znaleźć zatrudnienie. 20 października w Centrum Targowym Park odbędą się czwarte kujawsko-pomorskie targi pracy. Swoją ofertę zaprezentuje około 60 pracodawców. Targi potrwają od 10 do 14. Przez Toruń przejdzie też kolorowa parada. Jak co roku w ten sposób otwarty zostanie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Będzie magicznie i głośno, zapowiada dyrektor Baja Pomorskiego Daniel Arbaczewski.
2: Zrobimy przemarsz przez miasto z naszymi widzami, z lalkami, z dużą lalką festiwalową, która jest przygotowywana na tę okazję.
1: Początek parady w najbliższą sobotę o 10:45.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji, przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk TV. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów, tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga, mówi Kamil Szabłowski z portalu.
5: W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym.
4: I coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: 12 na zegarach, to Hulk TV, to mi się w sumie skojarzyło z takim trochę nawiązaniem do Avengersów.
4: A no wiem, z kim ci się skojarzyło.
3: No, jest taka jedna postać, nie? Siemanko, Adi z tej strony, modelki włodarskie, lubię cię jak lato. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Neptun i Kai, What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 12. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem coś fajnego w nadleśnictwie Tychowo. Dokładnie znaleźli to tamtejsi mieszkańcy, którzy mówią, że uwaga, tam pojawia się biała z rudymi łatkami wiewiórka. I to wszystko możecie zobaczyć w sieci. Jest też jedna prośba nadleśnictwa, że jeżeli faktycznie dostrzegą to piękne, przesłodkie cudo, to nie podchodźcie do tej wiewiórki. Niech ona się szykuje pięknie do zimy, niech ona tam sobie zrobi wszystko, co trzeba. Wiecie, ona zajęta jest. Ja wiem, że fani są, czekają paparazzi, ale naprawdę dajmy jej spokój, niech ona załatwi swoje interesy tak, jak trzeba.

0: Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 27 minut po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze pojawi się no, dziewczyna, którą kochacie. Dziewczyna, którą też sam uwielbiam. Jest to Oliwka. Poza tobą nic. Piękny numer jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z probiotykiem.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

Kto jeszcze nie wie, to DJ Sami ma papiery na to, by móc sterować helikopterem wojskowym. Naprawdę, DJ Sami, Heaven. Taki górnolotny, podniebny numer. Niebiański wręcz. Dobra, pogadajmy o sprawach poważnych, bo tutaj wywiązała się całkiem sympatyczna dyskusja w tak zwanych kuluarach kuchennych w naszym świecie radiowym, w tak zwanym sześciopaku, bo to się tak nazywa fachowo, i rozmawialiśmy o tym, kto jest hot. No i ja też powiedziałem, kto jest hot. Ja powiedziałem, że gdyby moją nauczycielką była Jennifer Aniston z pierwszego sezonu serialu Przyjaciele, no to ja bym był bardzo pilnym uczniem. No, to wszystkiego dobrego z tej okazji, drodzy nauczyciele. Przykład bez kontekstu.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting. Podkręcamy tempo w Melo, 8 minut do 13. Słuchajcie, przypominam, że Armina to wy w dobrym melomacie. W piątki po 22 tam się dzieje bardzo imprezowo, a Arminowe Estate of Trends na pewno usłyszycie. No i generalnie będzie fajnie. Jej newsy Melo Radia też będą. Na serio.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Max Macnon i Take Me Back. Ten numer zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać, także możecie z zegarkiem obserwować.

0: Meloradio Toruń. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, na ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klejże.

0: Celowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski.
5: Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mina's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mina's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Według prezydenta nie jest on sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Na zegarach punktualnie 13:00, siemanko w środę, w mały piątek. Całe szczęście, już zbliżamy się do piątku, więc fajnie. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Kygo, Take Me Back. Podkręcamy tempo, siemanko, Adi z tej strony.

Gnarly Wasted, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A dzisiaj tylko przypomnę, bo część z was może zapomniała, co jest jakby w porządku tematem. 14 października to jest dzień, ladies and gentlemen, nauczyciela. Ja powiem wam tak, moim zdaniem mi się trafiło bardzo nieźle, fajnie mi się wylosowało, bo miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy bardzo mi też pomogli, za co pięknie dziękuję i dla każdego nauczyciela, dla każdej pani nauczycielki, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i dzięki, że jesteście. I pamiętajcie, dzieciaki, choć zbuntowane, to tak naprawdę przekochane. W sumie ja mam prawie 30 lat i cały czas się buntuję. DJ Fresh i Hot Right Now to już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Sexy Magic, czyli odrobina magii z tą trochę pikanterią. Szczypta nigdy nie zaszkodzi. A my podkręcamy tempo w Melo. W tej godzinie jeszcze znajdzie się na pewno chwila na to, żeby trochę zaszaleć. Return i Turn Me On. Będzie też Robin Schulz i Take It Slow. To dla tych osób, które potrzebują bez kitu na chwilę zwolnić. To bardzo ważne.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
15: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
14: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
15: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
14: Spróbuj koniecznie.
15: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
18: Już to czytałyśmy?
17: Już to wymyśliłam.
19: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Bambi i BFF w Melo Radio dla wszystkich waszych przyjaciół, dla wszystkich sisek. Wszystkiego co najlepsze, podkręcamy tempo w Melo, fajnie, że jesteście. No i też fajnie by było tak od czapy zgarnąć sobie szybką kasę na co tylko chcecie. 200, a nawet 500 złotych, serio, wydajcie to, zróbcie z tym co chcecie, tylko zróbcie to od razu, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że później o tym zapomnicie i będzie generalnie lipa. No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijamy, piszemy co z tym robimy i potem odbierajcie telefon, bo bez tego, no to hajsu nie ma.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak, podkręcamy tempo, ale też trochę zwalniamy tym samym, bo pamiętamy o tym, że ciężko pracujecie i potrzebujecie się po prostu delikatnie wyluzować.
1: A już o 14 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No, ja już pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie, także bawcie się dobrze i co, do usłyszenia jutro po 10. Siema!
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł.

0: Za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Neonet, Neonet.
3: Do korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Dochodzi 14. Dorota Wardecka. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym, to po tym jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie w Sejmie. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z ruchem obrony granic. Doszło do starć z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Słuchajcie, zaraz umrę, boli mnie ręka normalnie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Proszę.
2: A, zaraz umrzesz. Myślałem, że zjadłeś jakąś, nie wiem, pizzę na przykład, to albo też, grahamkę.
1: To też, słuchajcie. I generalnie porozmawiamy, bo jest sequel do Zaraz umrę od pizzy Książula.
2: Tak, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku sequeli, no mi się wydaje, że oryginał jednak lepszy.
1: Sprawdzimy to, ocenicie sami, ale najpierw musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, pomidory.
2: Pomidory, ponieważ okazuje się, że pomidory dzielą ludzkość bardziej niż, nie wiem, polityka nawet chyba.
1: Chyba tak. Jest burza pomidorowa. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: Naprawdę boli mnie ręka. Miałam dzisiaj, słuchajcie, szczepienie. Uważam, że Mikołaj powinien mnie przytulać cały program.
2: A jak będę robił wejścia?
1: Nie wiem.

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers DJ Adamo. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie dzisiaj z Mikołajem, pałaszujemy sobie pyszne panienie i podchodzi do nas kumpel i mówi tak: nienawidzę pomidorów.
1: Znaczy nie tak, że nienawidzi wszystkich pomidorów i ja też trochę jestem w tym obozie, bo ja lubię na przykład sos pomidorowy, nie? Ketchup, suszone pomidory. Tak. Jakieś pasty, pasaty, inne rzeczy.
0: A żywy pomidor?
1: No ale taki pomidor, taki plasterek pomidora, no zjem, ale się nie cieszę.
0: Boli mnie serce, ja mam plakat w kuchni w swoim domu, kocham pomidory.
1: A jeżeli ten plasterek pomidora jest ciepły, to od razu go wywalam.
0: O co chodzi z tą pomidorową nienawiścią?
1: Właśnie nie wiem, ale no każda postać pomidora poza plasterkiem.
0: Ale z was dzieci, Boże!
1: Z cukrem są dobre. Jadłaś kiedyś?

0: Ale Melo dobrze rozgrzewa. Thinking About You, Calvin Harris. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight'cie. Czy kojarzymy wszyscy dramę z Książulem i z jego ostrą i salami pizzą?
1: No, z ostrą było o wiele ostrzej niż z salami, ponieważ recenzje były dosyć karkołomne.
0: To ja może przypomnę to dźwiękiem jednym.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: To była opinia a propos ostrej pizzy. Jest sequel, słuchajcie. Tym razem babcia poczęstowała... Nie, to prababcia chyba nawet.
1: Tak, teraz prababcia poczęstowała wnuka grahamką.
0: Posłuchajmy.
3: Jeśli chodzi o grahamkę, to przy tym stowaniem odmijała żosła.
2: Dziękuję, prababcia.
3: Nie, oceniasz ten na 10.
2: Zaraz umrę.
1: Dobre. No ja... chociaż oryginał lepszy. Ale
0: ja
1: niestety,
0: też tak chciałam powiedzieć, że reaguję na ciemne pieczywo.
1: Niestety prababcia i prawnuk teraz znikają na chwilę z internetu. No po prostu.
0: A dlaczego?
1: No bo tam rehabilitacja będzie, więc to jest trochę, wiesz, spędzać czasu poza kamerami ze sobą.
0: No spoko, chociaż czekam na trzecią część.
1: No właśnie.
0: Co by to mogło być?
1: No, musimy poczekać na jakiegoś kolejnego celebrytę z jakimś artykułem spożywczym.
0: Aha. Panie Heiser, czekamy.
1: Co by mógł Filip sprzedawać?
0: Pizzę
1: chociaż
0: z kebabem.
1: Nie wiem, no, bez kitu.
0: No.
1: No właśnie. Mm-hmm. Muala.

0: A może by tak kupić luksusowy katamaran?
1: O, a stać cię na takie rzeczy?
0: Nie, ale na pewno znajdę kogoś, kto ma ochotę mi kupić taki luksusowy katamaran.
1: No i nie trzeba się daleko wybierać, bo w Gdańsku na przykład taki luksusowy katamaran ci postawią, zwodują, wyposażą, umyją, nabłyszczą, napiszą twoje imię i nazwisko. Być
0: Iga,
1: może.
0: Dudziuk, świetne.
1: I dołączysz do bardzo prestiżowego klubu, który rozszerzył się teraz o ważnego członka.
0: I o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Od środy do czwartku filet z piersi z kurczaka tylko 14,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości jedynie 14,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy?
14: Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
19: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
20: Tato, z czego były pierwsze książki?
21: Z glinianych tabliczek?
20: To jak wtedy zaginali rogi?
22: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.

Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin. O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: to tylko Mikołaj, spokojnie. Galant is no money we Freak Fight'cie.
1: Utożsamiam się z tym utworem.
0: Przykro mi. Messi nie może tego powiedzieć.
1: No Messi to się nakradł, nie? Miał szybsze buty, oszukał wszystkich na świecie, został najlepszym piłkarzem w historii i teraz kupuje sobie jacht.
0: To jest ten piłkarz, który gra w... Gdzie?
1: No grał w Argentynie, bo już nie gra.
0: Myślałam, że zakończył FC karierę. Barcelona.
1: Nie, to już dawno nie.
0: Okej.
1: No teraz w Inter Miami. W Stanach Zjednoczonych
0: tak
1: gra.
0: Tak czy inaczej... Kupił luksusowy katamaran z gdańskiej stoczni.
1: I to z tej samej, z której kupił sobie łódkę Robert Lewandowski.
0: Odgapiacz.
1: Weź się znajdź własne, co?

0: jest Aben w Meloradio, All of My Love. Za chwilę newsy Meloradia, a tam? Dobre pytanie.
1: Tam wszystko, co najważniejsze, z kraju i ze świata oczywiście.
0: Obiecujesz?
1: Pewnie.
0: Okej, będzie na ciebie najwyżej. Słowo harcerza.
1: Nie, no byłem zuchem tylko.
0: O, dzielny zuch. To ja dzisiaj po szczepionce.
2: A już o 15 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star. I like.
0: A tego pana zagramy wam punktualnie o 15.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Dochodzi 15. Dorota Wartycka. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu mimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cel broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy Śląska wciąż oddychają spalinami. Problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające unijne normy, które zaczną obowiązywać za 3 lata.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 15, słuchacie Freak Fightu i będziemy czytać. Chyba, że nie umiemy czytać, to nie przeczytamy.
3: Ale będziemy wyglądać, jakbyśmy umieli czytać.
2: Świetnie, i poruszymy ten temat jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, hej!

0: Molasty Doda nie żałuje w Meloradiu. Fałszywe książki dekoracyjne. Można coś takiego kupić. 6 sztuk za 26 zł.
1: Wow, co za atrakcja, naprawdę. No można potem zaprosić gości do domu, powiedzieć, nie no patrzcie, ja to jestem światowy człowiek, czytam książki.
0: Gorzej, jak dotknie tę książkę.
1: No tak.
0: Czar pryska.
1: No nie wiem, ja to chyba jednak lepiej czytać normalne książki.
0: Tak, zachęcamy was do tego, ale jeżeli chcecie przeszpanować, to kosztuje tak prawie 26 zł. Za 200 zł ile można byłoby mieć takich zestawów?
1: Mniej niż 10.
0: A za 500?
1: Prawie 20.
0: Meloradio.pl, szybka kasa, 200, nawet 500 zł.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat w Meloradiu. Jest, słuchajcie, drama z psycholożką, która ma TikToka i udostępniła filmik a propos swojego wzrostu i a propos mężczyzn, którzy są niżsi.
1: Klasyka, kto by pomyślał. No i co tam powiedziała o tych niskich pani psycholog? Na pewno z wyczuciem to było, prawda? Takim wynikającym z ekspertyzy i lat nauki.
0: No śmiała się, że jak są niscy, to generalnie widzą tylko jej usta i nos i już oczu nie i
1: tak, bo
0: to
1: człowiek jest jak świnia, nie może podnieść głowy do góry, nie? Nigdy nieba nie widzieli.
0: Mikołaj! I tam w komentarzach ludzie zaczęli się śmiać, czy tam, nie wiem, podrywać ją, że oni na przykład mają 201 centymetrów albo 205 i ona lajkowała te komentarze.
1: Ja mam 300 centymetrów wzrostu. Jestem wieżowcem. Burj Khalifa, tak się nazywam.
0: No to jej by to mega zaimponowało, no ale wiadomo, ona jest psychologiem, więc
1: no tak,
0: nie powinno tak
1: ale
0: być.
1: Ale wiesz, no jak ja chodziłem na studia, to wydział psychologii był zaraz obok wydziału dziennikarstwa. I ja patrzyłem, jacy ludzie chodzą na tę psychologię. I to są przede wszystkim kobiety, to tak, fakt. No i najczęściej takie, które chyba tam idą, żeby udowodnić sobie, że wszyscy są tak samo nienormalni jak one.
0: Nie, po prostu rozmiar ma znaczenie, okej?

0: A w tej godzinie porozmawiamy o łysym. Nie tym łysym, tylko łysym z
1: FIFA.
0: Tak, właśnie.
1: No bo panie Fertku, afera jest normalnie korupcyjna. Wow, szok, nie? I niedowierzanie. Korupcja w FIFA. Kto by się spodziewał?
0: No i po co ci ludzie oglądają tę piłkę? O tym pogadamy. Znaczy nie o tym, tylko o tej,
1: tej
0: aferze.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
16: Od Oleofarm.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek na naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: W 29. urodziny

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Tak do łysego z FIFA można powiedzieć, bądź duży.
1: Ja bym do niego powiedział, bądź uczciwy, a on powie nie. No więc łysy z FIFA ma teraz nową aferę. Afera, która polega na tym, że kiedy organizowali mundial w Stanach Zjednoczonych, tak, to tam odpowiedzialna za to była osobna spółka, która została stworzona na tę potrzebę. No i się okazało, że on od tej spółki otrzymywał drugą, ukrytą pensję, a ukrywał ją, mimo że musiał pokazać swoje dochody. No i teraz przypał tak zwany...
0: Nie bez powodu jest łysy. To widać na pierwszy rzut oka, że ma coś do ukrycia. Na przykład jest rudy prawdopodobnie.
1: Czy coś z tego wyniknie? No pewnie nie. To jak w tym żarcie. No właśnie się pan dowiedział i co?

0: Avalan For Nothing w Meloradiu. Czy mamy tutaj fanów tenisa?
1: Nie.
0: Ale znaczy w studiu nie. Rękę. Ja tak uwielbiam tenis.
1: Naprawdę?
0: Tenis, tak, no. Bardzo.
1: To wymień przynajmniej dwóch tenisistów.
0: Ferrero? Nie.
1: Ferrero? Ferrero.

0: Radio Toruń. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Bo miłość jest piękna.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie! Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Castorama.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
0: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Co jest grane w Toruniu?
6: Kamil Bakier. W Toruniu będzie okazja, by poznać oferty i porozmawiać z pracodawcami. 20 października w Centrum Targowym Park odbędą się 4. Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. Swoją ofertę zaprezentuje około 60 pracodawców. Na miejscu będzie można też skorzystać z porad doradców zawodowych. Targi potrwają od 10 do 14, a wstęp jest bezpłatny. Teraz mamy wiadomość, która może zaciekawić kibiców sportu. Ruszyła sprzedaż biletów na Orlen Copernicus Cup. Przypomnę, meeting odbędzie się 14 lutego w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Na kibiców czeka 11 konkurencji i światowe gwiazdy sportu. Przez Toruń przejdzie też kolorowa parada. Jak co roku w ten sposób otwarty zostanie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Będzie magicznie i głośno. Początek parady w najbliższą sobotę o 10.45 spod Baja Pomorskiego.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Dochodzi 16. Dorota Werdycka. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Aisling Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Nie bójcie się śmierci.
10: Można na niej...
9: najeść
10: może
9: się.
10: Nie zarobić, ale tak, można się najeść.
9: Zabrzmiało to mega zagadkowo, ale mamy nadzieję, że macie naszą uwagę.
10: Tak.
9: Na odwrót. My mamy waszą uwagę.
10: Tak, my zawsze macie naszą uwagę.
9: Tak?
10: Tak.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: ZTB Faust Gibbs.
1: Tby.
0: Znana marka chipsów szuka wybrańca, którego prochy będą w ich puszce urnie.
1: Tak
0: wow.
1: Jest nowy super konkurs. Można wygrać zapas tych właśnie chipsów w tubie na najbliższe 200 lat.
0: Wow.
1: Jedyne, co trzeba zadeklarować, to to, że nasze prochy spoczną właśnie w urnie o kształcie tej słynnej tuby na chipsy.
0: A wyobraź sobie, że jest impreza, no nie? Chcemy sobie zjeść chipsy. Otwieramy te chipsy, a tam babciu? Czy to ty?
1: Oto mój ulubiony smak. O! Moja babcia.
0: Sylwia Bampa on tonight w Meloradiu. Tak się bawimy, tak podkręcamy tempo.

0: Gala, my z Mikołajem mamy ulubioną parę w internecie, Filip i Bianka Heizer. My jesteśmy turbofanami. Swoją drogą wypuściliśmy podcast freakfightowy, gdzie omawiamy chociażby związek Heizerów. Zapraszamy na YouTube'a Meloradia.
1: Tak, tak, ale wiesz, oni są specjalistami od podcastów.
0: Naprawdę?
1: I komunikacji zresztą. I jako tacy wystąpią jako goście specjalni na szkoleniu Marka Eksperta w nieruchomościach.
0: Jeszcze dorzućmy Margaretę i Mohameda z Kochaj albo Rzuć i mamy komplet.
1: Ale naprawdę, wziąć ich jako małżeństwo, jako przykład ekspertów od komunikacji, czy oni oglądali ten pierwszy odcinek podcastu, gdzie komunikacja była bardzo jednostronna?
0: Ja się może powtórzę, ale to po prostu chodzi o to, że oni nic o sobie nie wiedzą, więc się świetnie komunikują, bo jeszcze nie znają swoich wad.
1: No właśnie, tak chyba słabo się komunikują, skoro nic o sobie nie wiedzą, nie?
0: Ale po co ty się czepiasz takich szczegółów?
1: No nie wiem, to nie ja jestem ekspertem od komunikacji.
0: Więc zamilcz.
1: A, przepraszam.
0: Może się wybiorę na ten panel.
1: A mogłem zostać licencjonowanym komunikatorem, gdybym tylko skończył te studia.

0: Let me forget you w Meloradiu. Wiesz, że jest delikatna drama z Shakiro? Taka malutka.
1: Shakira ma dramę? Mm-hmm. To niemożliwe.
0: Możliwe.
1: To niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Ona jest idealna.
0: Tak? Mhm. Może się z nią umów po prostu.
1: Daj mi numer.
0: Nie mam. Przykro mi, ale o tej dramie pogadamy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Juraparku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Juraparku Solec od 16 do 31 października.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń na

0: Scare Me, Lumix w Melo Radio. Ty jesteś fanem Shakiry, więc się na pewno nie zgodzisz w ogóle z tą dramą.
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Chodzi o to, że zaczęła śpiewać na swoim koncercie i jakoś
1: skandal.
0: Jakoś mega jej to nie szło i jej ekipa włączyła
1: playback?
0: Playback, dokładnie. Mhm. Ludzie się oburzyli, że w ogóle idą na koncert na żywo i playback?
1: To gdzie ona grała? Na Stadionie Narodowym?
0: Nie, to nie było w ogóle w Polsce.
1: A.
0: No i koniec siekiery.
1: Ale tańczyć nie może z playbacku.

0: What if Neptunika w Meloradiu. Czy ty lubisz brąz?
1: Nie, bo to dziewczyny lubią brąz. A słońce o tym wie.
0: O tym będzie w newsach. O brązie? Nie.
1: O słońcu?
0: O słońcu? Szczerze? Jednak nie wiem, więc posłuchajcie uważnie newsów Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Chciałam was zachęcić do słuchania newsów.
1: No ja jestem zachęcony. No, teraz sam się zastanawiam, o co tam będzie chodziło.
0: A ten numer punktualnie o 17:00 u nas w Meloradiu.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: okazjami. Od środy do niedzieli masło polskie Ekstra Mlekowita 200 gramów tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Tabletki do zmywarki Somat Excellence 28,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
2: Muzyka i głos.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Autorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bakier. Król Latino przyjeżdża do Torunia. Skolim, czyli Konrad Skolimowski, wystąpi w sobotę w auli UMK w klubie Odnowa. Początek wydarzenia o 16:00. Polecamy też Noc Bibliotek. W piątek w Dworze Artusa i Bibliotece Społecznej przy ulicy Poznańskiej będzie można zmierzyć się z escape roomem Tajemnica Zaginionej Książki i zaprojektować własną torbę. Dzień później ruszy gra miejska Literacki Toruń, podczas której uczestnicy odkryją literackie tajemnice toruńskiej starówki. Wygląda na to, że książki tym razem wyciągnął czytelników z bibliotecznych foteli. Jesień można spędzić z książką, ale też z kubkiem własnego projektu. W sobotę o 11:00 w studio Bosomi odbędą się warsztaty Kubek Jesieniary. Uczestnicy ozdobią duże ceramiczne kubki, wykorzystując specjalne pisaki i własną wyobraźnię.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Werdycka. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce za średnio 6,92 zł. Najtańszy diesel po 7,95 na Podlasiu. Najstarszy wrak statku odkryty na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: I mamy 17. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, dlatego nasze pytanie jest bardzo przyjemne. Klasyczne teksty nauczycieli.
5: Zdolny, ale leniwy.
4: Historia twojego życia.
5: Dokładnie.
4: WhatsApp Meloradio, odnośnik. Meloradio. A meloradio.pl.

0: ABC w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Gdybyś był nauczycielem, to czego byś uczył? Angielskiego. Ja sama chyba sobie tak odpowiedziałam chyba już tak na to pytanie. Mhm, tak by było.
1: Hey, it's Tuesday in it.
0: A my zbieramy teksty nauczycieli. Czekamy na głosówki albo tekstówki od was na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. Najlepsze, najbardziej kultowe teksty nauczycieli.
2: Co usłyszeliście w szkole? Co zapadło wam w pamięć od strony nauczyciela właśnie? WhatsApp Melo Radio, meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: To Felix Jen i Shaws, Walk With Me w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie są najlepsze takie klasyczne teksty nauczycieli. Mamy głosówki od was.
1: Tak.
0: I tekstówki też.
1: Tak jest.
0: Zacznijmy od tekstówek.
1: No to Adam napisał: jesteście najgorszą klasą w tej szkole.
0: Każda klasa to słyszy.
1: No każda klasa jest najgorsza, ewidentnie. Jeszcze Patrycja, która... O, to też aż mi się łezka wokół zakręciła. Co wam tak wesoło? Powiedzcie na głos, wszyscy się pośmiejemy.
0: Standard, mamy też Monikę.
2: Gdy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.

0: Asshole Truck, a my sprawdzamy klasyczne teksty nauczycieli, czekamy na wasze propozycje, najlepiej na głosówki. Gdzie, panie redaktorze, te głosówki?
1: Na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
0: Tymczasem Tomuś?
2: Moja nauczycielka od matematyki na pytanie, kiedy można poprawić ocenę, odpowiadała za rok w tej samej klasie.
1: Brutalnie. Ostro. Ja tak na studiach słyszałem akurat. Ale... Tylko, że trzeba było płacić za warunek.
0: No właśnie, a w szkole to zazwyczaj chyba jednak przymykają oko.
1: Przepuszczają, nie? No. Ja jakoś zdałem maturę, więc...
0: To teraz Aga, nauczycielka.
3: Najczęściej słyszany tekst w szkole, a tam na końcu, co to za obrady okrągłego stołu? Pozdrawia, dzieci Aga, chyba... nauczycielka z Sąpolna.
1: Dzieci chyba już nie rozumieją tego odniesienia w dzisiejszych czasach. A weź jeszcze Monikę zagraj.
0: Monikę?
1: Tak, bo Monika napisała, że córka nie wierzy, że puściliśmy to na antenie.
0: No dobra, to
1: no
0: proszę
1: patrz,
0: bardzo, córko.
4: Kiedy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.
1: Co? Nie, przepraszam, po prostu... Znaczy, dobry tekst.
0: Dobry?
1: Dobry. Mhm. Dobry.
0: Klasyczny.
1: Też taki usłyszałem.
0: Tekst nauczycieli. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia wasze pomysły. Klasyczne teksty nauczycieli.

0: bardzo nam się podoba. Wasted?
1: Wasted, wasted. Jak z GTA.
0: Klasyczne teksty nauczycieli. Joanna, prosimy.
2: Pani od fizyki generalnie rozdawała nam medale z ziemniaka. Oczywiście nie dosłownie, ale mówiła, że zdecydowanie zasługujemy na medal z ziemniaka. Tudzież kiedy nas przepytywała i odpowiedzi nie zadowalały, to mówiła, że no dziadu szydle, a baba motowidle. Totalnie byliśmy słabi z fizyki.
0: Ojej.
1: Panie z fizyki są takie ofensywne. U mnie kiedyś powiedziała do kolegi, to ja tu rozdaje karty, a on jej powiedział chyba karty wzorów.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską na konsolę.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: O, miłość jest piękna.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
25: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Noc aniołów, Jan Klosza i Jonatan, a my sprawdzamy...
1: Sprawdzamy teksty nauczycieli, jakie słyszeliście w swoim życiu.
0: Wojtek.
2: U mnie w szkole pani od WOS-u mówiła, uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu.
0: Moja pani też od WOS-u tak mówiła, może to była ta sama w ogóle.
1: Być może, albo wszystkie panie od WOS-u mówią to samo.
0: Generyczna pani od WOS-u, Tomek 2.
3: Nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. Teraz kopię rowy za prawie 10 tysięcy złotych i patrzę z uśmiechem na twarz, jak nauczycielka za 6 tysięcy płacze i musi robić to, co robi. Pozdrawiam.
1: To nieźle można zrobić na tych rowach. Muszę się zastanowić nad swoją przyszłością.
0: Nie, Mikołaj, czekaj, nie, wróć.

0: do was pytanie.
1: Możesz do nas mieć pytanie.
0: Jakbyście byli nowymi artystami muzycznymi, jaką ksywę byście sobie wymyślili?
2: Ja lepszej nie wymyślę niż
0: ja
2: Kleopart 2000.
0: 2000.
2: To jest najlepsza ksywa.
1: No, ciężko to przejść.
0: Jeżeli kiedyś nie będziecie chcieli do mnie mówić Olek, Oluś, jakkolwiek.
2: Olek 2000.
0: To mówcie do mnie Kleopart 2000.
1: Dobra, Kleopardzie ty.
0: Bo to on stworzy ten numer. A Kleopart, to tak jak powiedziałaś.
1: Kleo, ale też Leopard. Mm.
0: To jest niesamowite.
2: I jeszcze 2000.
0: Tak zwane two for you. To jest nieprawdopodobne.
1: Zgładniałam.
3: A już o 18 zagramy.
0: No to chcę więcej. Fukaj.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją

0: na eventim.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 18. Dorota Wardycka. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Bąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do łódzkiego Orientarium przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Idę w Melo. Na zegarach jest już 18, dziś mamy Dzień Nauczyciela, a ja w playliście mam dużo artystów, którzy mogliby się zatrudnić jako na przykład wykładowcy muzyki. Fukaj, Liwka, chcę więcej, ten duet na początek. Tupychu, siemano.
6: Idę w Melo.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Free Madonna i Two Colors w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. No i to jest ten moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie trafić, o co mi chodzi, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też ona metaforyczne znaczenie. No dziś jest trudno, ale mam nadzieję, że rozbudzę waszą wyobraźnię. 321-321-777. Pod ten numer za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Meloradio! Niskie ty Meloradia są do zgarnięcia, więc warto.

0: Ale to jest wspaniały numer. Sibul i Wonderland w Meloradiu. 18:19. O czym myślisz? No to zaczynamy naszą ulubioną wieczorną zabawę. Zasady takie jak zawsze. Ja o czymś myślę, wy musicie wejść do mojej głowy, współczuję. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu swoim jako przedmiot, choć ma też ta rzecz takie też metaforyczne znaczenie. No jest trudno, ale mam nadzieję, że ktoś z was zmierzy się z moją zagadką. 321-321-777. Tutaj dzwonicie, no i próbujecie trafić. O czym myśli Pychu? Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, jakbyście, wiecie, do kumpla dzwonili, bo my tu wszyscy kumplami jesteśmy. No to ja czekam, aż się lampka zaświeci i widzę, że już jedna jest, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, jestem Dorota.
0: No to Doris, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o kluczu.
0: Nie, ale taki klucz do serca to też ładna metafora. Nie jest to klucz do poprawnej odpowiedzi, niestety, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No jest trudno, ale może ktoś z was wpadnie. To nie jest klucz, to też zazwyczaj nie jest nic metalowego. Jeżeli chodzi o tę rzecz, o którą właśnie mi dzisiaj chodzi. Próbujcie trafić 321-321-777. Może jak ładnie się uśmiechniecie, to jakieś pytanie będziecie mogli jeszcze zadać, to wam trochę ułatwię sprawę. Oto kolejny telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek, no to o czym myśli Pychu? No, masz jakiś strzał?
2: Jeszcze raz może, dobrze?
0: No, no to czekam na odpowiedź.
2: Pytanko na takie, bo ja nie słyszałem w ogóle pytania.
0: Aha, dobrze, słuchaj, no musisz zgadnąć, o czym ja myślę. Chodzi mi o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. No tu chyba nie trafimy, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
3: Maciej.
0: Maciek, no to o czym myśli Pychu?
3: Maciej. Pychu myśli, może jest to zegar.
0: Nie, nie chodzi o zegar, choć ten czas odmierza w różne strony. Dobra, to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: To jest Przemek.
0: Przemek, no to o czym myśli Pychu?
4: Zbychu myśli o butelce.
0: Nie, nie chodzi o butelkę, ale jesteśmy blisko. Chodzi o coś, co mamy w kuchni. Trzymamy to w kuchni. I to na pewno nie jest metalowe. To są dwie podpowiedzi, które najbardziej mogą was naprowadzić. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Po co sobie serca łamać? Kochajmy się wszyscy, będzie nam łatwiej. Don't go breaking my heart, Melo. Jel Curry, Hanna Bolejn. Z nimi podkręcamy tempo, 18.29. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli? No bo w pierwszej rundzie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że uda ją się znaleźć w rundzie drugiej. Chodzi mi dzisiaj, słuchajcie, o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. Wiemy, że na pewno nie jest to klucz, ale co to takiego jest? I też nie jest to zazwyczaj metalowe. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. W sumie to nawet nie może być metalowe. Czekam, aż lampka się zaświeci. Dzwonicie tutaj i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No mam nadzieję, że już teraz komuś z was uda się odgadnąć, o co chodzi. Askiety Meloradia są do zgarnięcia. 321-321-777. Wiem, że wasza głowa jest pełna pomysłów, więc mam nadzieję, że za chwilę te pomysły usłyszę. No to widzę, że ktoś dzwoni, to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
1: Halo?
0: No halo! Jak masz na imię?
1: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o szklance.
0: No może być do połowy pusta albo do połowy pełna, co nie?
1: O to.
0: A jak to jest u ciebie zazwyczaj? Nic nie zrozumiałem, ale obstawiam po twoim głosie, że do połowy pełna, bo musisz mieć tyle entuzjazmu, że po prostu to z ciebie aż wylatuje, jak z tej szklanki. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

Bella Ciao i El Profesor w remiksie Urzela w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, żebyście w drodze do domu nam na pewno nie posnęli. 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. To znaleźli na dnie. Jak czytam, nurkowie wypłynęli w głąb Morza Śródziemnego, no i na samym jego dnie znaleźli szczątki okrętu. No podobno jest to sprzed ponad 4000 lat, więc wow, gratulacje. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na nasz Bałtyk nie wpłynęli, bo pewnie jedyne, co by znaleźli, to puste puszki po napojach procentowych z wakacji. Mopi i Just a Little Bit More. To nowość na antenie Melo.

0: tym numerem to ja bym zajechał nie tylko do domu z pracy, ale też na koniec świata, jakby mi leciał w głośnikach. Vanotek, Nelly i Tell Me Who. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 się zbliża, po 19 zajmę się pieniędzmi i tym, żeby je komuś z was dać. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Bobby Romeo i Fly High. Oj, będziemy lecieć bardzo wysoko z playlistą Meloradia. To dopiero początek 19. Punktualnie o pełnej usłyszycie ten numer. Kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania.

0: czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Idę w melo.
4: Kiedy o tej porze zaczęło się robić aż tak ciemno? Czy ktoś mi to wyjaśni? No wiele rzeczy się zmienia, ale jedna nie. To będzie najfajniejszy wieczór w Polsce, obiecuję. Tu Pychu, siemano. Tobie Romeo na początek.

Oj, ten numer jest bardzo wysoko w mojej prywatnej playliście. All of my love. Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A teraz Sobel. I kochasz? Powiedział.

0: burgerem w fast foodzie to byłby takim najbardziej premium, jak tylko można sobie wyobrazić. Ella Henderson i Rudimental to Alibi. Szybka kasa od Melo Radia. A jakie alibi ma Maja na to, żeby wydać 200 zł? No to zaraz sobie zobaczymy. No bo czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. No i trzymam mocno kciuki, że to się już za chwilę wydarzy. I się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć, cześć, a raczej dobry wieczór, no bo właśnie. Jest trochę ciemno.
0: I powiem ci, że to będzie chyba bardzo dobry wieczór, bo powiedz mi, na co byś potrzebowała 200 zł od Melo Radio?
1: Lecimy jutro na Cypr i plany są na nurkowanie z żółwiami, więc myślę, że wycieczka jeszcze nie kupiona, ale myślę, że to byłby dobry strzał.
0: A czekaj, to ty lecisz na Cypr, ale jeszcze tego nie masz kupionego?
1: Tak, bo to jest dopiero plan, czy uda mi się zmieścić w czasie, więc...
0: Ale bilety na samolot już są.
1: Tak, samolot, sprawa zrobiona, ostatnie walizki zamykamy już.
0: Czyli już spakowana jesteś, full gotowa.
1: Tak, ale zestresowana, czy wszystko mam.
0: To ja cię teraz postawię w takiej sytuacji, bo teraz powiedz mi, jakim cudem ja, siedząc w smutnej, deszczowej, jesiennej Polsce, mam ci dać pieniądze na to, żebyś ty się dobrze bawiła na Cyprze, gdzie mnie nie będzie?
1: Jeśli dostaniesz wolne, to jak najbardziej zagadamy ze stewardessą, ja się trochę przesunę i oczywiście myślę, że obok miejsce się znajdzie.
0: Maja, ja cię już uwielbiam. A ten dźwięk oznacza, że 200 wytrafiają w tym momencie do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radia.
1: O kurde, świetny wyjazd to będzie, na pewno bardzo się cieszę. Dzięki bardzo, ale zaproszenie dalej aktualne.
0: Dam ci maila do mojego szefa, będziesz z nim gadała. Szybka kasa od Melo Radia. E tudo que eu preciso, tirou o meu juízo.

0: Caught Up. To jedna z nowości na playliście Meloradio, ale tych mamy dla was jeszcze całą masę, szczególnie wieczorami, więc na pewno czymś jeszcze tego wieczora was zaskoczę. 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, co zrobić, żeby szybciej skończyć pracę. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń. Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowości. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

głosu, to ja nie mam pytań. Sasza Jalesa. To Destiny w Melo Radio. 18 minut do 20, za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Spektrum i Morena, numer znany dobrze osobom bardzo dobrze zorientowanym w TikToku. 18 minut do 20, no i czas jest, słuchajcie, bardzo ważny, no bo jak czytam, kiedy jesteśmy w pracy, to nie powinniśmy patrzeć na zegarek. No bo podobno, kiedy się to robi, no to jest gorzej. A jak robi to ktoś z zewnątrz, albo nastawicie sobie budzik na przykład 15 minut przed końcem pracy, to czas w robocie leci szybciej. I wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo co chwilę na niego nie patrzymy i 10 minut nam nie mija jak godzina. No tylko nie pracujcie w takim przypadku w radiu, bo to godzinę to musicie podawać praktycznie co chwilę.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Young Again to Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no a po niej, no to pogadamy sobie między innymi o tym, czego nie będzie już można robić w szkołach. I fajnie zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Reklama. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł.

0: Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Idę w Melo.
3: Znacie ten moment w ciągu dnia, kiedy możecie zrobić takie jedno wielkie uff? Już po całym dniu. No mam nadzieję, że to właśnie teraz i że idziecie ze mną w Melo. I z Lumixem, no bo on z hitem SLVR na sam początek 20 już teraz. Tupychu, siemano.

Take Me Back, jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni. To Kygo i Max Magnon w Meloradio. 14 minut po 20, za chwilę będzie też między innymi numer 1 30 Meloradia, Liwka i Poza Tobą Nic, wcześniej Farist Movement i Turn Up The Love, a tego będą zakazywać w szkołach. Jak czytam, jedno z państw w Ameryce Południowej wpadło na plan, żeby zakazać w szkołach telefonów, co zrozumiałe, ale też, co już chyba trochę mniej, robienia makijażu i farbowania włosów. No i przyznam, że w tym przypadku wymówka pies zjadł mi pracę domową jest niczym niż to, że wyrzucili mnie ze szkoły przez fryzjera.

Antua Klamarą w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:27. No i trzeba przyznać, złoto ładny kolor, ale róż jeszcze ładniejszy. A pamiętajcie, że mamy różowy październik, no i to może być dobry pretekst dla was, dziewczyny, no żeby wziąć i się przebadać, bo wasze bubis są mega ważne. Dbajcie o nie, no warto się zapisać na badania, bo przecież lepiej wiedzieć, co tam u was w ciele się dzieje, co nie? To serio mega ważne i trzymam kciuki, że chociaż jedną z was w tym momencie przekonałem. A teraz gramy. Warriner i Loreen, to Let Me Forget You w Melo.

Spirit та Грамі в Мелорадіо. Minuty do 21:00. No i tak się złożyło, że mamy zbitkę polskich utalentowanych DJ-ów. Mega doświadczony Gromi za nami, a teraz czas na świeżą krew na tej scenie. Matt Bukowski, a z nim Natalia. Oni chyba bardzo lubią numer Everlasting od Armina van Burena, no bo stworzyli kawałek, którego ja nazywam taką polską wersją tego hitu. Ale za to jaką dobrą. No byli nawet ostatnio u nas w studiu. Efekty możecie zobaczyć na socialach Meloradia. No i dowiedzieć się na przykład, co można zrobić, żeby stworzyć taki kawałek, którego potem na antenie Melo można posłuchać. Wbijajcie i sprawdzajcie, a już teraz gramy. Matt Bukowski, Natalia. To grawitacja.

0: Book of Love to Felix Jen i Polina w Melo Radio. 21 się zbliża.
1: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee, taki skład rozpocznie 21 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
10: No i mamy punktualnie 21 na zegarach, no i trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Co tam się dzieje na europejskich boiskach, będę patrzył, a teraz bardzo europejsko zagram. Swedish House Mafia i Lika Lee. To Happiness is so sad. Tu Pychu, siemano.

na mojej prywatnej playliście ten numer jest mega wysoko. Neptunika i What If w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21.15 na zegarach, a to oznacza, że od 15 minut trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Konkretniej ich jest 7, które rozgrywają się w jednym czasie, ale tylko na razie w jednym z nich padł gol. Aston Villa prowadzi 1-0 z Fenerbahce, ale inne ciekawe spotkania się rozgrywają, między innymi Manchester City z PSG, tutaj bezbramkowy remis, ale też Real Betis z naszym polskim Porto walczą. Jest też Shakhtar z AEK-iem, Roma z Realem Madryt. Jest naprawdę dużo fajnych meczy do obejrzenia tego wieczora. Może któryś wam się spodoba. A, no i jutro nasze polskie orzełki, Lech i Jagiellonia, walczą w Lidze Europy. To będzie też dopiero show.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Westham Fest, otwarcie Euro 2016 mogę oglądać do końca życia. This one's for you, to David Guetta i Zara Larsson w Meloradio. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo nieważne, czy piątek, sobota, poniedziałek, czy środa, my dla was szukamy masę nowości, no i gramy je od razu na antenie Meloradia, no i tym razem zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tam, tak jak u nas, non-stop leje, więc coś mamy wspólnego, mamy też wspólnego, że tyle, że lubimy dobrą muzę, więc zapożyczamy sobie numery stamtąd, no i to czas na kolejny z nich. Gorgon City, Caroline Byrne i Only Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: ale to jest dobry numer. Taki, że łohoho. Wasted to Marley, Major League DJs w Meloradio. Tak, dla was gramy i podkręcamy tempo. 17 minut do 22 na zgarach, a wy pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po 200 od Meloradia. Taką szybką kasę rozdajemy wam codziennie. Jeżeli chcielibyście ją zdobyć, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dawajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobiła jakiś czas temu Aga. Posłuchajcie, jaki ona ma wydatek.
1: Kupiłam sobie fajny kubek z napisem „Beze mnie ta firma nie istnieje” i może jakąś tabliczkę ze śmiesznym napisem.
0: No i jakoś tak się dziwnie składa, że wszyscy takie kubki moglibyśmy mieć, co nie? Co by bez nas nasze firmy zrobiły? Girls in Love, DJ and Housecat i Ramis już teraz w Meloradio. 16 do 22.

Ale on jest zdolny. Timmy Trąbka, Timmy Trumpet i Ale Farben. Chase the Feeling, tak nazywa się jego nowość, a w sumie to ich. I tak gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia na wszystkie wasze nowe, ulubione numery. Pamiętajcie, że możecie cały czas głosować. Wbijajcie na meloradio.pl w zakładkę 30 Meloradia, no i dawajcie nam znać, jaki numer podoba wam się najmocniej, jaki w ogóle wam się nie podoba, tak żebyśmy wiedzieli, które z tych rzeczy, które są tam w propozycjach i w 30 wam grać częściej, no żeby wam się lepiej słuchało Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

zasycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Program jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Capral Car. Prosto i ekologicznie. Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć